Me too.

0: Have fun.
1: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Anna Fryczkowska jest razem ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Autorka wspaniałych książek. Jedna z nich dzisiaj nam towarzyszy i będzie nam towarzyszyć przez następne dni w kolejnych odcinkach naszego cyklu Miasto o świcie. No właśnie, dzisiaj to nie będzie tylko miasto, to będzie właściwie całe Mazowsze, po którym poruszała się Marianna Razik. Zaraz oddam pani głos. Ja tylko powiem, że trudno mi się było rozstać z tą bohaterką. Zakochałam się w niej po prostu i w tej historii, i w tej opowieści przepięknie przez panią namalowanej, napisanej. Bardzo jestem ciekawa, jak powstawała i o to zapewne będę pytać. Marianna Razik to być może osoba znana tym, którzy interesują się etnografią mazowszą, sztuką naiwną, bo była malarką, ale właściwie tą malarką stała się dopiero w swoim kolejnym życiu. Marianna miała kilka żyć, a książka pani Anny Fryczkowskiej koncentruje się na tym rozdziale związanym z cyrkiem, z wyjątkowym cyrkiem, jaki, myślę, przynosił radość i podnosił na duchu ludzi po wojnie. Jestem ciekawa tego momentu, w którym trafiła pani na trop Marianny Razik i postanowiła poświęcić jej książkę. No właśnie, czy to od razu była myśl o książce?
3: Znaczy, najpierw było zakochanie. Tak jak pani mówi, że się zakochała w mojej bohaterce, przeczytawszy. Bardzo się cieszę, bo ja się mocno w niej zakochałam, zanim cokolwiek napisałam. Trafiłam z córką w upalny dzień do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, oddział etnograficzny. I tam wśród tych wszystkich świątków, matek boskich, szopek i uli znalazłam przedziwną wnękę, w której były bardzo kolorowe kostiumy, chyba sceniczne, biżuteria ze złotka od czekoladek i obraz, który przykuł moją uwagę na dłużej. Na obrazie było przedstawienie cyrkowe, moment zbierania publiki na to przedstawienie i taka dziwna para wędrowców, która z walizkami siedziała na poboczu drogi. Na szczęście był opis, bo to wszystko było bardzo intrygujące i bardzo nietypowe dla ludowych twórców, więc na szczęście obok był opis i plakat cyrkowy. Bomba radości, werwy i humoru, cyrk Razików, a potem było napisane cyrk Botticellisa. Pomyślałam, Boże, jakieś szaleństwo. No i w opisie się rzeczywiście okazało, że to jest szaleństwo, że to jest cudowna historia wędrownego, dwuosobowego cyrku w bardzo trudnych latach powojennych i motorem i opowiadaczką tej historii była właśnie Marianna Razik, która w swoim kolejnym życiu, już tym pocyrkowym, zaczęła swoje cyrkowe przygody malować i o nich opowiadać do lokalnej prasy. I naprawdę tąpnęło. Znaczy, generalnie w bohaterze się trzeba zakochać, bo trudno spędzać z kimś, kogo się nie kocha, kilka czy kilkanaście godzin dziennie przez rok, bo tyle mniej więcej pisze książkę, ale tu rzeczywiście była miłość od pierwszego wejrzenia i z każdym jakby faktem, którego się dowiadywałam o Mariannie Razik, ta miłość była głębsza.
2: No właściwie, bo to postać właściwie troszkę chyba była zapomniana tak naprawdę, tak? Czy można powiedzieć, że to pani ją przywołała w...
3: Absolutnie, prawie, no jak wiadomo, jak kogoś nie ma w internecie, to nie istnieje, więc Marianna praktycznie nie istniała. I ja wtedy, jak to zaczynałam pisać, tę książkę, tuż przed pandemią, w internecie znalazłam ledwie dwie wzmianki o niej, o nagrodach dla twórców ludowych, które ona dostała, nic więcej. Ona umarła jeszcze w czasach przedinternetowych w 2000 roku. Wtedy to dopiero raczkowało. Więc żeby czegokolwiek się od niej dowiedzieć, ja musiałam naprawdę zrobić porządne śledztwo i to takie śledztwo z dawnych czasów, analogowe, stare, pożółkłe gazety, roczniki, jakieś książki, szpargały. I zrobiłam to z wielką satysfakcją rzeczywiście.
2: Kto pisał o Mariannie Razik? Kto uwieczniał występy cyrku Razików? Jak wyglądały te poszukiwania, jak pani docierała do kolejnych źródeł? Czy, no właśnie, udało się dotrzeć do jakichś osób, które oglądały przedstawienia cyrkowe tego wyjątkowego zespołu? Ja chciałam też zaznaczyć, że ta książka to jest oczywiście oprócz tego, że opisuje taki piękny, barwny rozdział życia Marianny Razik, to jest taka opowieść o miłości, myślę, i o takiej potrzebie tworzenia, bo Marianna Razik niewątpliwie posiadała w sobie ten taki głód artystycznego wyrażania się. Może nie zawsze. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że jakby ta jej artystyczna biografia zaczyna się dopiero w pewnym, i to wcale nie takim wczesnym, momencie jej życia, już po wojnie, kiedy bardzo ciężko doświadczona przez II wojnę światową wraca do domu rodziców. Artystką cyrkową zostaje po 30.
3: W okolicach. Zgadza się, tak.
2: To jest właściwie
3: miłości.
2: Też rzadka sytuacja. I to pod wpływem miłości. Bo chciała towarzyszyć Franciszkowi Razikowi. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: surprise. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: go to sleep. The court Courtney's got district divorcee. My old deal, my old fees, part ways like McCartney. Match made in heaven like Jabu Lashanti.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Po reklamie.

0: Cilizet. Cilizet. Pogoda.
1: I chyba nie warto odkładać dzisiaj wyjścia z domu na później, bo z każdą godziną temperatura będzie rosnąć. Apogeum dzisiaj w Warszawie do 38 stopni o 14. O tej samej godzinie Kraków 36 stopni, Poznań 33. W Gdańsku chyba najchłodniej, bo tutaj 28 stopni. Warszawa, Łódź, Poznań, Zakopane. Tutaj mogą pojawić się burze, potem na pewno będzie trochę chłodniej.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet. Zaprasza Magda Bauer.
1: Tak, to ja. Dzień dobry, kłaniam się wam w poniedziałek. To jest pierwszy tydzień wakacji. Magda Kasperowicz już na urlopie, zatem to ja będę miała przyjemność towarzyszenia wam o poranku w tym tygodniu.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet.

7:07 pięknie się wyświetla na naszym zegarze. Dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie teraz wstają, a tym, którzy już w pracy, jeszcze większe dzień dobry. Już teraz życzę wam miłego tygodnia. No i informuję, że w tym tygodniu ja będę z wami właśnie o poranku w zastępstwie za Magdę Kasperowicz, która już, mam nadzieję, cieszy się odpoczynkiem i słońcem. No właśnie, to słońce chyba troszeczkę w ten miniony weekend dało nam się wyznaki. Mam nadzieję, że przetrwaliście i że jesteście gotowi na kolejny upalny dzień, bo dzisiaj też będzie bardzo gorąco. Jeśli macie jakieś kreatywne sposoby na upał, podzielcie się proszę, napiszcie, jak udało wam się przetrwać, a my będziemy wam, mam nadzieję, serwować takie dźwięki, które będą w tym pomagać. Dzisiaj już za chwilę Chris Malinczak i Louis LaRoche w Chilizacie.

co się będzie działo o poranku w tym tygodniu. No, muzyka na pierwszym miejscu, ale oprócz tego trochę kulturalnych zapowiedzi i inspiracji, myślę tak sobie, że latem mamy trochę więcej czasu na dobre lektury czy kino. No i teatry przecież też w nieco innym wydaniu niż w ciągu roku, ale jednak grają w naszych miastach. Ta pora to też czas, kiedy opanowują je teatry uliczne i to zawsze są takie piękne doświadczenia, także słówko na ten temat też pewnie się pojawi. Dziś też troszkę więcej na temat Warsaw Summer Jazz Days. Wiem, że ten czas u Magdy Kasperowicz to także kilka chwil dla poezji i być może też coś będę mogła w tym obszarze uskutecznić. Dzisiaj na pewno sięgniemy po tematy z tego obszaru, bo aktualnie mają miejsce również wspaniałe wydarzenia, których bohaterką jest poezja. O tym na pewno dzisiaj będziemy mówić do godziny 11, bo do 11 dzisiaj będę z Wami. 29 dzień czerwca to też taka szczególna data w kalendarzu. Wszystkim Piotrom i Pawłom wszystkiego najlepszego. A dlaczego to taka szczególna data, to do tego jeszcze na pewno za kilka chwil wrócimy. Tymczasem Still Wizzy i Lemon.

0: 24 po 7.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

Dancing i Neil Francis to taka muzyka, jak myślę, doskonała do na przykład delikatnej porannej gimnastyki. Takiej też u nas nie brakuje. Gramy wam tak, żeby wam się po prostu przyjemnie wstawało. A dzisiaj 29 dzień czerwca. Wspomniałam o tym, że to taka ważna data w kalendarzu, a dlatego, że to jest Międzynarodowy Dzień Tropików. No dzisiaj właściwie trochę możemy poczuć się tak jak w tropikach za sprawą temperatur, które nam towarzyszą. No ale ten dzień to jest ważna data, zwłaszcza w dobie zmian klimatu. Został ustanowiony przez ONZ dla wspierania i doceniania różnorodności biologicznej. Paradoksalnie właśnie w tropikach ta bioróżnorodność w najszybszym na planecie tempie maleje. Na pewno warto o tym wiedzieć, na pewno warto o tym wiedzieć, jak wspierać rozmaite działania edukacyjne, które koncentrują się wokół tego tematu. Jest jeszcze jeden istotny kontekst takich właśnie działań proekologicznych i edukacyjnych, ale do niego, jak myślę, jeszcze za chwileczkę wrócimy, bo teraz Partisan i Green.

prawdziwy bzik tropikalny dziś za oknem, ale żarty na bok. Wracamy do ważnej kwestii, jaką jest Międzynarodowy Dzień Tropików, obchodzony dzisiaj, 29 czerwca. Nie wiem, czy wiecie, że niemal 95% światowych lasów namorzynowych, czyli takich lasów wiecznie zielonych, znajduje się w tropikach i ten region dysponuje ponad połową odnawialnych zasobów wodnych całej planety, a mimo to większość mieszkańców tropików doświadcza tak zwanego stresu wodnego. Jeszcze jeden paradoks tego regionu, ale są też pozytywne wiadomości, bo działania realizowane na rzecz przyrody w tych obszarach, a jest ich trochę, mają też takie konteksty jak wspieranie pozycji kobiet. Na przykład program Guardians of the Amazon łączy ochronę lasów z wzmacnianiem pozycji rdzennych kobiet w Amazonii. 10% zasobów finansowych tego programu zostało przeznaczonych specjalnie na ten cel. No i być może mogłoby to być więcej, ale pewnie w kwestii wzmacniania pozycji kobiet na świecie i sprzyjania ich rozwojowi każde takie działanie ma znaczenie. Tak myślę. Wracamy do muzyki. Teraz ona i on, rodzeństwo, duet, który od jakiegoś już czasu raczy nas z pięknymi piosenkami. Nie, to Kwiat Jabłoni w Chilizat.

0: reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Dzisiaj wychodząc z domu pamiętamy o tym, żeby zabrać ze sobą butelkę wody, a idąc szukamy cienia. Kolejny upalny dzień już się zaczął, 28 stopni aktualnie w Krakowie, 31 stopni teraz w Warszawie, w Gdańsku chyba najprzyjemniej, bo tutaj 25 stopni, w Katowicach też już 29, słupki będą jeszcze się wspinać, te na termometrach rekordowe temperatury dziś to 38 stopni.
0: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Tak, to ja. Raz jeszcze dzień dobry. Jest 8 punkt na zegarze. Całus dla tych wszystkich, którzy już odpoczywają nad morzem, a my tymczasem gramy dla Was najpiękniejsze melodie na lato.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

David Blazer przed chwilą w Chili Z. 8 minut po 8, dokładnie teraz na zegarze. To nie jest tak, że kiedyś nie było takich gorących letnich miesięcy. Bywało upalnie, ale jednak nie aż tak. Wczoraj w Słubicach, późniejszym popołudniem, zanotowano 40,5 stopnia i to jest taki nowy rekord maksymalnej temperatury w Polsce w czerwcu, bo poprzedni w 2022 roku, także już jakiś czas temu, wyniósł 38,3 stopnia. To nie koniec upału. Dzisiaj we wschodniej Polsce ma być bardzo gorąco i być może te rekordy z wczoraj zostaną pobite. No my staramy się ekstremalnie dbać o wasze samopoczucie, przypominając o wodzie, którą trzeba zabrać ze sobą, o czym już wspominałam, ale jeszcze raz przypomnę, bo to jest tak czasami, że jak wychodzimy gdzieś w pośpiechu, to o tych najważniejszych rzeczach się zapomina. No i nakryciu głowy oczywiście. A u nas już Drifting i Lorenzki Remix.

Taka piękna muzyka zawsze pomaga, chociaż to jest dopiero początek tygodnia. Ale jakiego tygodnia? Przecież wakacje się zaczęły i mam nadzieję, że gdzieś tam łapię Was również podczas podróży w stronę odpoczynku albo być może już podczas urlopu. No a tym, którzy pracują na razie w naszych miastach, staramy się nieść krzepiące i potrzebne informacje. Dzisiaj na przykład kwestia dotycząca tego, czy lepsza jest siesta, czy lepsza jest klimatyzacja, z której możemy przecież przez cały dzień korzystać. Otóż ciekawe badania przytacza Polska Agencja Prasowa właśnie w tym obszarze. To badania przeprowadzone na Australijczykach już jakiś czas temu, które dowiodły, że te społeczno-kulturalne praktyki stosowane przez całe pokolenia, czyli unikanie aktywności podczas najgorętszego okresu dnia, są potężnym czynnikiem ochronnym ludzkiego zdrowia. No a popołudniowa drzemka jest naprawdę dla nas po prostu bardzo dobra. Chroni przed gorącem, nic nie kosztuje i nie pozostawia śladu węglowego. Cytuję fragment depeszy, która myślę może nam się dzisiaj przydać, bo być może taką popołudniową drzemkę uda Wam się dzisiaj uciąć. Do tego czasu jeszcze jednak trochę, bo teraz dopiero 17 po 8 na zegarze.

0: zdobywcy Nagrody Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Polskich w kategorii debiut w Opolu. W tym roku zespół 21 gram z kawałkiem Tu i Teraz. Zapowiada też lipcowy koncert w Gnieźnie. To będzie wydarzenie charytatywne. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego koncertu, bo też staramy się wam podpowiadać, gdzie podczas wakacji latem możecie spotkać się i posłuchać na żywo naszych ulubionych artystów. Na pewno takich informacji będzie w tym tygodniu więcej. Na przykład w festiwalowym rozkładzie jazdy, o którym przypominam delikatnie, chociaż to czwartek, ale czas ten letni, ten przyjemny tak szybko mija, że czwartek pewnie będzie już za moment. Tymczasem 25 minut po 8 na naszym zegarze i mała przerwa.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: To os-

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Po reklamie.

Literatura też oczywiście jest obecna w tym tygodniu w poranku, w śniadaniu do łóżka, bo to chyba dobrze zacząć dzień z dobrą książką, a tak sobie poczytać na przykład jeszcze w łóżku przed śniadaniem, to już w ogóle sama przyjemność. A dzisiaj chcę wam powiedzieć kilka słów o nagrodzie Angelus, przyznawanej co roku we Wrocławiu autorom z Europy Środkowo-Wschodniej za ich książki wydane w minionym roku. Ta nagroda przyznawana jest jesienią. Jesienią poznamy laureatów. Natomiast teraz już znamy długą listę książek, które mają szansę na nagrodę i pewnie macie także, jeśli przeczytaliście książkę lub tomik poetycki, który jakoś tak szczególnie wam się spodobał, jakoś tak szczególnie do was przemówił i widzicie ten tytuł potem w nominacjach do ważnych nagród, to robi się wam gdzieś jakoś tak przyjemnie. Miałam tak z książką Tańce nad miastem, która znalazła się na długiej liście tytułów nominowanych do Angelusa. To jest książka Władimira Arlow, książka, która od pierwszych stron porwała mnie do takiego tańca wyobraźni. Jedna z tych, do których można wracać, no i kluczyć po niej, tropiąc bohaterów, którzy powracają w kolejnych sekwencjach całej opowieści, często w zaskakujący sposób. To jeden z tytułów, które są na tej długiej liście. Do kolejnych jeszcze wrócimy.

Paola Roma i Kadia przed chwilą w Czylizacji. Zasłuchałam się, przyznam się wam naprawdę. A Paola Roma to jest jedna z takich artystek, z którą spotykamy się często, z którą się bardzo lubimy. Czylizet również umożliwia spotkanie z artystką na stronach naszych internetowych, dlatego że tutaj i rozmowy z nią, i zapis Czylizet Live Session, w którym wzięła udział. Także jeśli macie ochotę na więcej, to proszę bardzo korzystać i czerpać pełnymi garściami, a my kolejne piosenki Pauli Romy też na pewno będziemy wam przypominać w naszym letnim kalendarzu muzycznym. Do wydarzeń literackich jeszcze wrócimy w kolejnej godzinie, tymczasem 10 minut dokładnie do 9 na naszym zegarze.

0: letni chillout. Z Chili Z. Reklama.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Lato w pełni. Dzisiaj w wielu miastach ponad 35 stopni w okolicach godziny 14 i 15. Na lekki spadek temperatury, ale lekki, będziemy mogli liczyć pod wieczór, chyba że wcześniej pojawią się burze. A jest to dziś możliwe w województwach centralnych i południowych. Po południu i wieczorem właśnie. 28 stopni w Krakowie, 31 w Warszawie, w Katowicach 29 stopni teraz.
0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Teraz to też jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam raz jeszcze dzień dobry i raz jeszcze pożyczyć dobrego, udanego dnia, mimo tego upału. Szukajcie cienia, bierzcie ze sobą wodę, a my gramy dla Was najpiękniej, jak potrafimy.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Na przykład tak? To All I Need, Jasper Tinier.

To już 9:06, jakoś tak szybciutko ten czas o poranku mija. Obiecałam, że na chwilę jeszcze wrócimy do świata literatury i do nagrody Angelus przyznawanej we Wrocławiu. Wspominałam wam o książce Tańce nad miastem, trzy opowieści. To jest jedna z książek, które znalazły się na długiej liście i na pewno trzeba tutaj zaznaczyć, że w pięknym tłumaczeniu Bohdana Zadury ta książka gra na tak różne sposoby, tak pięknie się ją czyta. To taka poetycka proza, jak myślę, jeśli szukacie jakiejś takiej lektury, przy której podczas wakacji będziecie mogli naprawdę się oderwać, naprawdę odpocząć, to ja bym polecała. Ale oprócz tego tytułu na tej długiej liście oczywiście jest wiele innych doskonałych pozycji. 14 w sumie książek jest nominowanych do nagrody, w tym Rondo Wiatraczna Marka Wieńczyka. Serii Żadan, Arabeski, to też jedna z tych książek w tłumaczeniu Michała Petryka. Ogrodnik i śmierć to z kolei książka Georgi Gospodinowa w tłumaczeniu Magdaleny Pydlak. Ja wspomniałam o tych również obcych tytułach, ale i polskie nazwiska jak Zyta Rudzka i jej książka Tylko durnie żyją do końca są na tej liście. Oczywiście wszystko sprawdzicie na stronie internetowej nagrody, która, przypomnijmy, zostanie przyznana jesienią.

Nie zawsze umiała śpiewać. Podobno zdarzało jej się fałszować i to podobno po mamie miała taką skłonność. A podczas pierwszego publicznego występu ze stresu odwróciła się tyłem do publiczności, no ale kiedy pokonała paraliżującą tremę, porwała słuchaczy. No i tak jest do dziś. Olivia Dean jest jedną z największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej, rozrywkowej i zachwycają się nią chyba wszyscy. Jej głosem, jej elegancją, jej wdziękiem i jej wspaniałą charyzmą. To teraz my się będziemy troszeczkę zachwycać, bo za chwilę posłuchamy Olivii Dean w kawałku So Easy, a ta godzina w ogóle będzie należeć do muzyki, bo potem jeszcze porozmawiamy trochę o jazzie z naszym specjalnym gościem. A teraz już Olivia Dean.

0: Przed chwilą Dawid podsiadł w duecie z Nosowską i to jest chyba tak, że zawsze, kiedy Nosowska podejmuje jakąś współpracę w jakimś duecie, to jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi efektów tej współpracy, no a potem zawsze się nimi zachwycamy. Wspominałam o tym, że pojawi się jeszcze jazz w tej godzinie w Chili Z i tak też będzie ze sprawą Michała Ciesielskiego, który jest liderem trójmiejskiego Confusion Project. W Chinach też koncertuje ze swoim projektem Michał Ciesielski Trio, ale za chwilę będzie można posłuchać Michała Ciesielskiego i muzyków, z którymi tworzy swój zespół w Warszawie w ramach Warsaw Summer Jazz Days. Wystąpią na początku z materiałem ze swojej najnowszej płyty Identity. I o tej płycie troszeczkę artysta nam niedługo opowie. Niedługo, czyli po przerwie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Michał Ciesielski ze swoim Confusion Project zagra jutro pierwszy koncert tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days, a ja mam materiał, którego posłuchamy, kompozycję z płyty Identity i moment, w którym pojawił się pomysł na album z takimi jazzowymi mazurkami, których się wspaniale słucha, pytałam samego artystę.
1: U mnie to wyglądało tak, że ten pomysł zrodził się właśnie podczas pobytu w Chinach i podczas mojego życia artystycznego tam, gdzie miałem okazję pograć z muzykami z całego świata i widzieć, jak w cudowny sposób wnoszą swoją tradycję do tego kulturowego tygla, jakim był Pekin. I w tamtym momencie zacząłem sobie zadawać pytanie, no dobrze, a co ja mogę przynieść do stołu swojego? I gdzieś zacząłem bliżej się przyglądać, chociaż zawsze lubiłem polską muzykę jazzową i polską muzykę poważną, to wówczas trochę baczniej zacząłem się przyglądać temu, jak można by pewne elementy tej muzyki włączyć do języka jazzowego. Zresztą to nie jest żadna taka nowinka zupełna, bo to już i Zbigniew Namysłowski i cała masa jazzmenów starszego pokolenia ode mnie brała na warsztat polską muzykę ludową z niemałym sukcesem. Natomiast to właśnie ja próbowałem ubrać się w takie ciuchy trochę bardziej prog jazzowe, nowoczesne, właśnie z myślą o naszym Trio Confusion Project, więc odpowiadając już na pani pytanie, było sporo researchu i słuchania muzyki ludowej, było sporo zagłębienia się w twórczości oczywiście Fryderyka Chopina, ale też innych

ale nie tylko tam, w najbliższym czasie, gdzie jeszcze będzie można ich spotkać, to do tego jeszcze wrócimy, a tymczasem posłuchamy teraz Massive Attack.

Takie smyczki, takie smaczki o poranku w CZZ, Always Everywhere, to Charlie XCX, natomiast teraz już przewiśnięli z kolejnym pięknym utworem, 13 minut do 10:00.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Staw się na letni chill out.
1: Już 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Galeria Promocyjna w Warszawie obchodzi 70. rocznicę powstania. Z tej okazji zaprasza na wystawę Historia Towarzyska. Ta przestrzeń przy rynku Starego Miasta powstała jako Galeria Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło. Obecnie działa przy Staromiejskim Domu Kultury. Promuje i dokumentuje twórczość młodego pokolenia polskich artystów. Wystawa Historia Towarzyska składa się z dwóch części. Pierwsza jest oparta na archiwaliach. Zagląda w przeszłość Galerii Promocyjnej. Druga to komentarz młodych artystów, w tym Piotra Kowalskiego i Adu Rączki. Wśród prac znajduje się na przykład instalacja dźwiękowa inspirowana poezją i wielkoformatowy druk na tkaninie, jak również parasole i pufy wykonane z nieudanych obrazów jednej z artystek. Na historię towarzyską do Galerii Promocyjnej możecie wybrać się od jutra. Co łączy muzykę baroku z architekturą? O tym przekonacie się w Ogrodzie Krasińskich podczas koncertu smyczkowego. To z okazji urodzin Tillmana z Gameren. Ten wybitny, barokowy, holenderski architekt wkrótce obchodzi urodziny.
3: Budowniczy, autor tak wielkich projektów w Warszawie jak Pałac Rzeczpospolitej, Zamek Ostrogskich, wspaniała postać. Będziemy obchodzili 394. rocznicę urodzin właśnie Tillmana.
2: Mówił Rafał Szczepański, założyciel Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która organizuje ten urodzinowy koncert.
3: Klasyczny kwartet smyczkowy, żeński kwartet smyczkowy, który nazywa się Kwartet, częściowo opisany małymi literami, częściowo dużymi. Zagrają dla nas i dla publiczności, można powiedzieć, szlagierowe utwory z doby baroku. Będą to utwory Händla, Scarlattiego, Vivaldiego, Pachelbela. Nie zapomnieliśmy także o Polakach. My, Polacy, nie mamy się czego wstydzić. Mieliśmy naprawdę dobrych kompozytorów. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki będzie także tutaj grany i Mikołaj Zieliński. To dwie takie sztandarowe postaci okresu baroku w muzyce w Polsce.
2: Ta muzyka wybrzmi w Ogrodzie Krasińskich już 4 lipca o 12:00, a więcej o architekturze podczas koncertu opowie architekt Radosław Gajda. Zbliża się 10. odsłona festiwalu Szekspir w Parku. Z okazji jubileuszu organizatorzy szykują specjalny program dla miłośników teatru pod chmurką. Możemy spodziewać się aż 24 pokazów od 7 lipca do 2 sierpnia. Na spotkania z Szekspirem zapraszamy do parkowej sceny w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oczywiście. Tegoroczną premierą w ramach Szekspira w Parku jest komedia Omyłek, pełna humoru, zaskakujących zwrotów akcji. Mniej zaskoczeń będzie podczas Wieczoru Trzech Króli. Ten hit festiwalu wraca do repertuaru na specjalne życzenie widzów. Wakacyjne spektakle będą odbywać się o 19:30, a dokładne daty znajdziecie na szekspirwparku.pl.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
1: Warszawa 33, Kraków 31, Łódź 32, Wrocław 28 stopni, Gdańsk 27. Sprawdzamy dla Was aktualne temperatury i tak prezentują się one właśnie teraz o 10:03. Wszędzie słonecznie oczywiście, ale gdzieniegdzie na pogodowej mapce są takie burzowe ikonki, także w centralnym pasie kraju możemy się dzisiaj ewentualnie burzy spodziewać.
4: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Ale to tak ewentualnie, pewności nie ma w tym względzie pewne, natomiast jest to, że mamy dla Was mnóstwo dobrej muzyki i będziemy ją grać przez kolejną godzinę w Chili Z. Witajcie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: No i smacznego, mówimy Wam, so someone to love you.

0: Michał Ciesielski, zapraszamy na koncert Confusion Project w Warszawie.
1: Do promo kultury Saska Kępa zapraszamy na pierwszy koncert.
2: Na godzinę 19. Wstęp jest wolny, więc wystarczy przybyć i można posłuchać naszej muzyki.
1: Zostaniecie jeszcze na kolejne dni, Warsaw Summer Jazz Days?
2: Chcielibyśmy, ale mamy inne plany koncertowe też. Na początku lipca czekają nas dwa koncerty na południu Polski z udziałem znakomitej naszej przyjaciółki i znakomitej artystki z Włoch, Simony De Rosy, z którą również popełniliśmy płytę w zeszłym roku i to ten materiał będziemy grać. No więc niestety będziemy musieli Warszawę 1 lipca opuścić.
1: Ale dzięki temu możemy oczywiście zaprosić naszych słuchaczy z południa. Gdzie wystąpicie?
2: Między innymi na festiwalu w Krakowie, Kraków Summer Jazz Festival. Tam będziemy grali w Piwnicy pod Baranami 6 lipca właśnie z Simoną.
1: Powiedział pan, że to wasza dobra znajoma, także spotykacie się po raz kolejny.
2: Tak jest. No z nią też poznałem się w Chinach właśnie, w Pekinie, ale już od paru lat współpracujemy jako trio z nią i odbyliśmy wspólnie, nie chcę skłamać, ale myślę, że ponad 50 koncertów i wspólną płytę popełniliśmy, więc takie wspólne tworzenie muzyki i muzykowanie bardzo zbliża i jest no, cudowną drogą na łączenie ludzi z różnych kultur, mówiących różnymi językami i ta nasza znajomość z Simoną jest na to, myślę, że dowodem.

0: Dzisiaj to na pewno warto posłuchać tej rady i odpocząć trochę więcej niż w każdy inny poniedziałek. A czy zbiera się na burzę, to na pewno będziemy dzisiaj sprawdzać jeszcze w ciągu dnia. Na pewno trochę deszczu by się przydało. Duchy przed chwilą w Chili Z jest 27 minut po 10.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

Kubka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3

0: Con 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniamy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani, Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Ależ piękny utwór na ten piękny poniedziałek, który zaczyna w tym roku wakacje. No, ten poniedziałek już trwa, zbliża się 11 i chyba nie udało mi się zmieścić dzisiaj wszystkiego, o czym chciałam wam powiedzieć. No, bo jeszcze jest trochę koncertów jazzowych tego lata, które chciałabym wam polecić, i literackich wydarzeń, o których chciałabym wspomnieć, jak na przykład Festiwal Miłosza, który trwa już w Krakowie, ale o nim być może będzie was dzisiaj informować Katarzyna Kozak w Pogoni za Kulturą już za 12 minut, bo teraz 10:48 na zegarze. No i dzisiaj waszymi kulturalnymi potrzebami w dalszej części dnia opiekować się będzie Katarzyna Kozak, ale też Bartek Winczewski na pewno zaproponuje wam coś ciekawego, to on za kilkanaście minut usiądzie przy mikrofonie i przeprowadzi was przez kolejną część tego upalnego dnia. Tak oczywiście na bieżąco będziemy was też informować o tym, co dzieje się za oknem. A tymczasem jeszcze jeden ładny utwór dzisiaj ode mnie przed 11:00. Tym razem to będzie polska muzyka i artystka, która pochodzi z Krakowa, jest w połowie Polką, w połowie Ormianką. Nazywa się Wiktoria Nazarian. Jest i piosenkarką, i kompozytorką, i autorką tekstów. Natomiast pseudonim sceniczny, pod którym występuje, to Kiwi. Być może już ją znacie, być może lubicie słuchać jej głosu. My bardzo.

0: mama. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
2: Minęła 11 przy mikrofonie, czyli Z. Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: W Krakowie trwa Festiwal Miłosza. Po raz 15 krakowskie biuro festiwalowe zmienia Kraków w stolicę polskiej poezji. Dziś w programie m.in. czytanie. Swoje wiersze zaprezentują twórcy nowej poezji Stanisław Kalina-Jaglarz, Radosław Kobierski i Tomasz Pietrzak. To w Pałacu Potockich o 17, a o 19 dziś oczy świata literatury skierują się w stronę Teatru Bagatela, bo tam w ramach Festiwalu Miłosza zostanie wręczona nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Wśród nominowanych za najlepszy tom poetycki wydany w 2025 roku są Zofia Bałdyga, Jerzy Jarniewicz, Maria Kwiecień, Marlena Niemiec i Agata Puwalska. Bez względu na wynik, ja polecam waszej uwadze każdą z tych poetek i pana Jerzego oczywiście. Kto zwycięży, na pewno powiemy wam na antenie, czyli Z, a Festiwal Miłosza trwa aż do 5 lipca. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach. Coraz bliżej. To wielkie święto muzyki jazzowej, które wpuszcza na scenę także elektroniczne brzmienia i sztukę wizualną. Start już z końcem lipca.
4: Zaczynamy 31 lipca. Mamy w tym roku 3 weekendy. Jest to rozszerzona edycja. W zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy. W każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana. A w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend.
3: Mówi Piotr Schmidt, prezes Stowarzyszenia Śląski Jazz Club, a rozmawiała z nim Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
4: Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany.
3: Gliwice i Katowice to kierunki na sierpniowe weekendy dla miłośników współczesnego jazzu. Do festiwalu Jazz w Ruinach jeszcze wrócimy na antenie GIZ. To na koniec kino, ale wyjątkowo w te upały zaproszę was na kilka seansów w salach kinowych, nie w plenerze, a w środku. Zacznijmy od Warszawy. Dziś w Kinotece możecie przedpremierowo zobaczyć Zaproszenie. Film o czwórce sąsiadów, którzy spotkali się na specjalny wieczór. To reżyseria Olivia Wilde, znanej z serialu Dr. House. Olivia nie tylko reżyseruje Zaproszenie, ale także gra w towarzystwie chociażby Penelope Cruz. To w Kinotece, a w kinie Luna do zobaczenia Following, czyli pierwszy film Christophera Nolana z 1998 roku, po raz pierwszy pokazywany na polskich ekranach. Following w repertuarze ma dziś także kino Muranów. Zobaczycie tam także na przykład Fatherland, nowość od Pawła Pawlikowskiego. Może poniedziałkowy wieczór w kinie to doskonały plan na upalne lato? Z propozycjami filmowymi dla innych miast wrócę do was o 12.
5: Wyobraziłem sobie właśnie, że siedzę w takiej klimatyzowanej, ale naprawdę chłodnej sali kinowej i oglądam Fatherland, albo Zaproszenie, albo Following, cokolwiek.
3: Wszystko przed tobą, wieczorem możemy iść do kina.
5: Pójdziemy do kina, a spotkamy się na antenie, czyli Z, już za godzinę. Kasia Kozak wróci w samo południe.
0: W pogoni za kulturą. Lato z czyli Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
5: Zapraszam. 4 minuty po 11. Do 15 jesteśmy dziś razem w Chili Z. Jest gorąco, no to ja spróbuję was nieco ochłodzić.
0: Nastaw się na letni chill out.
5: Muzycznie i nie tylko. Benny Gus Dapperton. Tym rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.

Za oceanem Mundial, a w Londynie od wczoraj Wimbledon z futbolem i tenisem, zatem mijać będzie nam ten tydzień. Wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu odbywa się już po raz 139. To jest najstarszy turniej tenisowy na świecie. Po raz pierwszy Wimbledon odbył się w 1877 roku w Londynie, w londyńskiej dzielnicy Wimbledon, stąd nazwa turnieju. Ten inauguracyjny turniej w roku 1877 miał charakter lokalny, udział wzięło w nim wówczas zaledwie 22 mężczyzn, a rywalizacja dotyczyła wyłącznie gry pojedynczej panów. W tym roku, jak od lat, zresztą zarówno panie, jak i panowie, rywalizacja w mikście, rywalizacja w deblu. My oczywiście będziemy podglądać, jak radzą sobie nasi zawodnicy. Dziś rywalizację na kortach Wimbledonu rozpoczyna Maja Chwalińska, jutro Iga Świątek wchodzi do gry. Trzymajmy za nich wszystko, wszystkich mocno kciuki. Theophilus London, no to tak, nomen omen w Chili Z już teraz. Nie sam, bo z Tame Impalą to Only You w Chili Z, 16 minut po 11.

To będzie 11 dzień sierpnia, kiedy Jalen Gonda swoją mieszanką vintage, retro, soulu spróbuje zaczarować nas w warszawskim klubie Palladium. Uwaga, będziemy mieli dla was bilety, zaproszenia na to wydarzenie. Bądźcie czujni, Paula Roma tymczasem całkiem niedawno odwiedziła nas ze swoją live sesją. Efekty tejże do sprawdzenia niebawem na naszym chillizetowym YouTubie. Tymczasem z płyty Ta, co płonie z miłości. Piosenka zatytułowana Płonę.

0: autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest fresh. Po reklamie.

Już tylko przez niecały tydzień, dokładnie do soboty 4 lipca w Gdańsku, w kościele świętego Jana, oglądać, podziwiać można wyjątkowy artystyczny projekt zatytułowany Museum of the Moon. To jest gigantyczny księżyc, który zawisł w przestrzeniach kościoła świętego Jana. Jego średnica wynosi 7 metrów. Autorem tego projektu jest brytyjski artysta Luke Jarram. Ten księżyc złożony jest z niezwykle szczegółowych zdjęć wykonanych przez NASA. No, na zdjęciach robi to olbrzymie wrażenie. Myślę, że warto sprawdzić to na żywo, jeśli ktoś w tym tygodniu będzie w Trójmieście, to koniecznie Gdańsk, kościół świętego Jana, może przy okazji rozpoczynającego się w środę openera. Jest to jakiś pomysł, nieprawdaż? Isabelle.

Mam nadzieję, że kiedy za mniej więcej, no powiedzmy półtorej, dwie godziny ktoś zapyta mnie, jak poszło Maji Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu, to będę mógł powiedzieć wszystko okej. Maja na zielone, trawiaste korty Wimbledonu wyjdzie już za 10 minut, punktualnie w południe. W pierwszej rundzie Wimbledonu jej przeciwniczką będzie reprezentantka Tajlandii Manan Chaya Savanghav. No chyba tak czyta się to nazwisko. Trzymajmy kciuki, do Londynu na Wimbledon będziemy oczywiście zaglądać. Kuczka w Chili Z jeszcze przed południem, a o 12:00 garść świeżych kulturalnych poleceń od Kasi Kozak.

0: Chili Z. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Właśnie minęło południe, z radością ponownie witam Kasię Kozak.
3: W pogoni za kulturą.
4: Na początek zaproszenie do Lublina, gdzie już w ten czwartek rozpocznie się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dobrze znani twórcy i wschodzące gwiazdy wystąpią w lubelskim Parku Ludowym. Wśród artystów jest kultowa grupa Therapy z Irlandii Północnej. Łączą noise z ciężkimi metalowymi riffami. Poza tym Dead Bob z Kanady i polsko-japoński kwartet Acid Sitter. Gitarowe brzmienie, psychodeliczny rock w stylu lat 60. i 70. Nie zabraknie też wirtuoza fortepianu Marcina Maseckiego, który wystąpi z grupą Boleros. To wszystko i wiele więcej w Lublinie na innych brzmieniach od 2 do 5 lipca. Myślę, że latem marzenie, żeby zniknąć i gdzieś się zaszyć, towarzyszy wielu z nas, a poprzez sztukę możemy doświadczyć tego wrażenia w warszawskiej galerii Aspekty. Tutaj zobaczymy pracę dwóch krakowskich artystek, Kamili Stowrak i Mai Krysiak, w ramach wystawy Sny o znikaniu.
5: W pewnym momencie pojawiło się właśnie to hasło Sny o znikaniu, co wydało mi się też takim ciekawym, trochę przewrotnym i metaforycznym jakby tytułem. No bo właśnie, sny o znikaniu mogą nam się kojarzyć z czymś takim trochę niebezpiecznym.
4: Mówi Marta Kudelska, kuratorka wystawy.
5: Ale znikanie nie jest czymś, co wydarza się jakby w jednej chwili, jest jakimś jakby takim procesem i jest też tak naprawdę jakby przemianą. I myślę, że właśnie tutaj ten element właśnie tej przemiany, czyli też tego momentu, w którym właśnie obie dziewczyny się znajdują, był taką podpowiedzią właśnie do tego, żeby to były sny o znikaniu, bo prace też obu dziewczyn, to co też myślę, że je łączy, to właśnie pewna taka metaforyczna i też taka trochę oniryczna wrażliwość, jaka jest w tych pracach obecna.
4: Sny o znikaniu to wystawa przede wszystkim malarstwa, ale także instalacji i mniejszych obiektów. Zobaczycie ją w warszawskich Aspektach jeszcze do 10 lipca. Na koniec, tak jak obiecałam, wracamy do kinowych planów na letnie upalne wieczory w salach kinowych. Tym razem w Krakowie. Kino pod Baranami zaprasza na letnie tanie kinobranie. Dziś w repertuarze japoński film Perfect Days o samotnym starszym panu, który sprząta publiczne toalety w Tokio. To dramat, ale komediowo też coś się znajdzie. Naga broń w ramach tego samego cyklu, tego samego dnia, nieco później. Ten film w wersji z 2025 tego roku. W kinie Kika dziś pokaz francuskiego filmu Mia Mor. Paryska DJ-ka u progu wielkiej kariery przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, aby wystąpić podczas nocnej imprezy techno. Potem akcja może przyprawiać nas już nie tylko muzyczne dreszcze. To sprawdźmy jeszcze kino Mikro, malutkie krakowskie kino prowadzone przez Fundację Rozwój Kina. Dziś zobaczymy tam na przykład nowość od Warnera Herzoga, Sny o słoniach, a dla fanów Jima Jarmusza Kawa i papierosy. To filmowe propozycje na poniedziałek w kinowych wnętrzach, a do Krakowa jeszcze wrócimy o 13:00, ale to już po plenerowe kino.
2: Zaintrygowały mnie te sny o znikaniu. Gdybyś ty mogła zniknąć i się gdzieś zaszyć, to gdzie by to było?
4: W ten weekend wróciłam z Bieszczad, ale marzę jednak, żeby dojechać na te inne brzmienia, wiesz, do Lublina.
2: Do Lublina. Lublin piękny, dawno nie byłem, w Bieszczadach nie byłem nigdy i to jest, myślę, fantastyczny plan. Miejmy nadzieję na to rozpoczęte lato, na te trwające właśnie wakacje. Kasia Kozak, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia już o 13:00.
3: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
2: Cieszymy się latem z Chili Z. Pamiętajcie tylko, żeby pić dużo wody i szukać cienia. 5 minut po południu, Father John Misty. Już teraz.
3: Nastaw się na letni chill out.
2: Na dobry początek wspólnej naszej kolejnej godziny w Chili Z.

Poniedziałkowe popołudnie, słuchacie, czyli z 20 minut po 12. Sprawdziłem, ile stopni aktualnie pokazują termometry w Londynie. To o tyle nieprzypadkowo, że tam właśnie już za moment Maja Chwalińska rozpoczyna swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. W Londynie na termometrach aktualnie 21 stopni, odczuwalna temperatura to 24, wciąż zatem całkiem przyjemnie, da się z pewnością oddychać, nie to co u nas. U nas, czyli w Chili Z, muzycznie już teraz Gold Room. Mam dla was również coś od Charlotte Day Wilson. To jest lato z Chili Z. Leniwie sobie płyniemy przez ten poniedziałek.

I Can Only Whisper zaśpiewała w Chilizet Charlotte Day Wilson w meczu Maji Chwalińskiej na Wimbledonie, w meczu przeciwko jej rywalce z Tajlandii. 2-0 dla naszej zawodniczki. Tak trzymać. Zuzanna Malisz w Chilizet tymczasem z piosenką być może proroczą, oby nie, deszczowy lipiec. Trochę deszczu mimo wszystko, to by się nam przydało w tym upale.

0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, luz.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Con 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Po reklamie.

Tak, letnio, tak, wakacyjnie gramy dla Was tylko w Chili Z. Jordan Rakai z gościnnym udziałem Femi Colioso z Ezra Collective. It Never Ends to za nami, przed nami zaś wycieczka w odległe nieco czasy. To był lipiec roku 1984, kiedy Sade wydała swoją debiutancką płytę Diamond Life. Jak mocny to był debiut, najlepiej świadczą o tym piosenki wybrane na single. Najpierw Your Love is King, następnie When I Am Going to Make a Living, Smooth Operator. To był singiel numer 3, a singlem numer 4 była ta oto pieśń.

Obrotowy tur Dawida Podsiadło przeszedł do historii. Wielki finał odbył się wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niespodzianek oczywiście nie brakowało. Jedną z nich z pewnością było wspólne wykonanie przez Dawida, Vito Bambino i Darię Zawiałow niegdysiejszego hymnu męskiego grania piosenki I Ciebie też bardzo. To niespodzianka o tyle, że Daria Zawiałow przecież urlopuje jeszcze do połowy 2027 roku, no ale dla Dawida zrobiła wyjątek i wyszło to spektakularnie. W towarzystwie Darii właśnie kończymy tę godzinę poniedziałkowego popołudnia w Chili Z. 7 minut pozostało do 13. O 13 najświeższe kulturalne polecenia od Kasi Kozak.

0: jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Po reklamie.

0: Już po 13:00, dzień dobry, po raz kolejny mówię Katarzynie Kozak, która już przy mikrofonie.
1: Dzień dobry, w krakowskim Bunkrze Sztuki trwa wystawa kuratorowana przez Dorotę Masłowską. Wybitna polska pisarka zaprosiła do współpracy koreańską artystkę Si-on. Malarstwo mieszkającej na stałe w Krakowie, Si-on, to wielkoformatowe przedstawienia samej siebie w zdeformowanych wersjach. Jak pisze Masłowska, Si-on poprzez sztukę, jak przez magiczne zaklęcia, staje się olbrzymką, potworzycą, ogrką, smoczycą czy chrystuską ze Świebodzina. Wystawie towarzyszy instalacja dźwiękowa Wacława Zimpla. Stworzył elektroakustyczny pejzaż złożony z edytowanego głosu Maliny Masłowskiej i dźwięków syntezatora. Ten niesamowity świat na wystawie Si-on, czarodziejska kobieta i inne opowieści w Bunkrze Sztuki odwiedzicie jeszcze do 30 sierpnia. Co łączy muzykę baroku z architekturą? O tym przekonacie się w Warszawie, a dokładnie w Ogrodzie Krasińskich, podczas koncertu smyczkowego na cześć Tillmana z Gameren. Ten wybitny, barokowy, holenderski architekt wkrótce obchodzi urodziny.
2: Budowniczy, autor tak wielkich projektów w Warszawie jak Pałac Rzeczpospolitej, Zamek Ostrogskich, wspaniała postać. Będziemy obchodzili 394. rocznicę urodzin właśnie Tillmana.
1: Mówił Rafał Szczepański, założyciel Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która zaprasza na ten urodzinowy, barokowy koncert.
2: Klasyczny kwartet smyczkowy, żeński kwartet smyczkowy, który nazywa się Kwartet, częściowo opisany małymi literami, częściowo dużymi. Zagrają dla nas i dla publiczności, można powiedzieć, szlagierowe utwory z doby baroku. Będą to utwory Händla, Scarlattiego, Vivaldiego, Pachelbela. Nie zapomnieliśmy także o Polakach, bo my, Polacy, nie mamy się czego wstydzić. Mieliśmy naprawdę dobrych kompozytorów. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki będzie także tutaj grany i Mikołaj Zieliński. To dwie takie sztandarowe postaci okresu baroku w muzyce w Polsce.
1: Muzyka kwartetu smyczkowego wybrzmi w Ogrodzie Krasińskich już 4 lipca o 12:00. Podczas koncertu o Tillmanie z Gameren i budynkach, które zostawił po sobie w Polsce, opowie architekt Radosław Gajda. Wstęp wolny. Na koniec kino Agrafka w Krakowie, gdzie przez całe lato trwa cykl Kino na tarasie. Dziś w programie Miki i Niki, amerykańska komedia z lat 70. Reżyserka filmu, Elaine May, była w tamtej dekadzie jedyną kobietą, która tworzyła filmy dla hollywoodzkich studiów. Miki i Niki, czyli Peter Falk i John Cassavetes, przedstawiają na ekranie gangsterską tragikomedię o dwóch przyjaciołach i zawodowej zdradzie w pełnej śmieci Filadelfii. Pokaz tej prekursorskiej komedii improwizowanej na tarasie kina Agrafka już dziś o 21:30.
0: Mam zagwozdkę odnośnie do pierwszej z swoich wiadomości.
1: W Bunkrze Sztuki, kochany, tak jest.
0: W Bunkrze Sztuki. Mam zagwozdkę odnośnie do feminatywu od
1: ogrka.
0: Słowa ogr.
1: No Fiona była ogrką, nie?
0: A nie ogrzycą?
1: Ogrzycą, to Masłowska napisała, to cytat z niej wzięłam. Aha. To możemy się jej zapytać.
0: To chyba będziemy musieli, no bo ja mam drobne przynajmniej, ale mam
1: No to dzwonimy do Doroty w takim razie.
0: Dzwonimy do Doroty, a z Katarzyną słyszymy się za godzinę o 14:00.
1: Do usłyszenia.
3: W pogoni za kulturą. Lato z Chili Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Lato z Chili Z. Upalne, ale mam nadzieję, że przyjemne. Zostańcie z nami. Kolejna godzina. Najdobry początek już teraz. Bad Sounds.
3: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Ach, jak lubię tę piosenkę. Move into me. W Chili Z na zegarze 6 minut po 13:00. A jak tam radzi sobie nasza Maja na Wimbledonie? No to zaraz sprawdzę i opowiem.

To jest taka piosenka do głośnego słuchania w samochodzie. Widzę to tak. Autostrada, szyby opuszczone, no przynajmniej do połowy. Głośniki rozkręcone na full. Gra Joe End of Beginning. A my mkniemy przed siebie przy zachodzącym słońcu, najlepiej ku morzu. No to takich właśnie wrażeń życzę wam tego lata. 14 minut po 13, popołudnie letnie z Chili Z trwa. Sprawdziłem, co tam słychać w Londynie u Mai Chwalińskiej. Spokojnie, bezpiecznie, pierwszy set wygrany do 2, trwa set drugi, w nim Maja. Również na razie przynajmniej górą, trzymajmy kciuki. Passenger, tymczasem w Chili Z, Sword from the Stone, a zaraz po nim również Boy Harsher i Fate.

Klimatyzowane sale kinowe to są miejsca, gdzie można szukać wytchnienia od wysokich temperatur. Tam zapraszam. Kasia Kozak w dzisiejszych serwisach na bieżąco poleca wam ciekawe kinowe propozycje, ale ja zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu w ramach kina letniego Kinoteki. No to już będzie na dworze pod chmurką, ale wieczorem o 21:30, bo właśnie w tych godzinach odbywają się pokazy w ramach kina letniego Kinoteki, seanse w czwartki, w soboty i we wtorki. Najbliższy pokaz zatem jutro o 21:30 przed Pałacem Kultury. Pomoc domowa, niedawny przebój kin, nie tylko polskich, film z Amandą Seyfried i Sydney Sweeney w rolach głównych. Kto nie widział, będzie mógł nadrobić, a kto widział, będzie mógł sobie odświeżyć ten oto tytuł. To jutro w kinie letnim Kinoteki, a w środę na Openerze ona, Florence and the Machine. Tak właśnie gramy. 20, no właśnie, tak mi się język plącze od tych upałów. 23 minuty po 13:00.

0: surprise. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

To już jest piękne festiwalowe lato, a będzie jeszcze piękniejsze między innymi za sprawą festiwalu Bittersweet w Poznaniu. To w sierpniu, a wśród gwiazd tej drugiej już edycji Bittersweet między innymi ten gość z Australii, Chet Faker. 20 minut pozostało do 14, no to teraz po polsku pan Błażej.

cóż, że ze Szwecji Lee Kelly w Chilizet na 10 minut przed 14. Nie wierzmy, że wydana przez nią niedawno płyta The After Party jest i będzie jej ostatnią w dorobku. Artystka tak się odgraża. Poczekamy, zobaczymy. Przyjemnie by było na pewno jeszcze raz zobaczyć Lee Kelly na żywo. Big Peak tymczasem. Pamiętam jej koncert na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. To był rok bodajże 2023 i to był świetny koncert.

0: I już 14. Kasia Kozak przy mikrofonie.
1: W pogoni za kulturą.
2: Galeria Promocyjna w Warszawie obchodzi 70. rocznicę powstania. Z tej okazji zaprasza na wystawę Historia Towarzyska. Ta przestrzeń przy Rynku Starego Miasta powstała jako Galeria Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło. Obecnie działa przy Staromiejskim Domu Kultury. Promuje i dokumentuje twórczość młodego pokolenia polskich artystów. Wystawa Historia Towarzyska składa się z dwóch części. Pierwsza jest oparta na archiwaliach, zagląda w przeszłość Galerii Promocyjnej. Druga to komentarz młodych artystów, w tym Piotra Kowalskiego i Adu Rączki. Wśród prac znajduje się na przykład instalacja dźwiękowa inspirowana poezją i wielkoformatowy druk na tkaninie, jak również parasole i pufy wykonane z nieudanych obrazów jednej z artystek. Na historię towarzyską do Galerii Promocyjnej możecie wybrać się od jutra. Wielkimi krokami zbliża się Krakowski Festiwal Tańca. Pod koniec lipca po raz szósty zaprosi na spektakle i performensy w wykonaniu polskich i zagranicznych artystów.
3: Przyjeżdża do nas między innymi świetny spektakl z Niemiec, Non Plus Ultras, to będzie nasz finał festiwalowy. Serdecznie zapraszam 8 sierpnia. Mamy również gości z Holandii, z Francji.
2: Mówi współkuratorka Monika Węgrzynowicz, a z Polski wystąpi na przykład Monika Szpunar z autorskim spektaklem Hold On To The Wind. Monikę zainspirowała do niego jej 96-letnia ciocia, która pozdrawia ją słowami "Trzymaj się wiatru". Tancerka i choreografka przekracza w nim granice pokoleń, terytoriów i sztuki. Krakowski Festiwal Tańca pod hasłem Przynależność ruszy 31 lipca. Rozpoczął się 16. sezon kina letniego w Orłowie. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa zaprasza na 14 pokazów filmowych z widokiem na Bałtyk. Filmów w Orłowie możemy spodziewać się w poniedziałki i wtorki od 29 czerwca do 11 sierpnia. Przed pokazem każdego filmu możemy spodziewać się około 15-minutowego bloku filmów krótkometrażowych. Cykl pokazów na plaży w Orłowie otworzy wartość sentymentalna. Oscarowy norweski film Joachima Triera z 2025 roku. Start pokazów już o 21.30, a jeśli jesteście dziś w okolicy i chcecie zobaczyć wartość sentymentalną na plaży, da się zrobić. Mamy dla Was wyjściówki. Piszcie do nas na kultura@czyliz.pl.
0: Szczególnie, że w filmie Wartość Sentymentalna też jest ważna plażowa scena. Gorąco polecam. Tyle miejsc do zobaczenia, tyle wydarzeń do doświadczenia. Wszystko skrzętnie tropi i poleca Kasia Kozak. Kolejne w pogoni za kulturą w Czyli Z już o 15.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Lato z Czyli Z. Zaprasza Bartek Wilczewski.
0: Piękna to była synchronizacja z Kasią Kozak. Kasia wraca o 3:00. My razem jeszcze do 3:00. Właśnie 4 minuty po 14:00. Tymczasem na zegarze.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chill out.
0: A na dobry początek tej godziny w Czyli Z ode mnie Lord Haron i Back of Bones.

The Wave. Tym właśnie numerem grupa Jungle zapowiada swoją nową płytę. To już w sierpniu album numer 4 zatytułowany Sunshine. Sprawdziłem, co słychać w Londynie na kortach Wimbledonu. Maja Chwalińska w pierwszym secie zwycięska. W drugim mamy remis 5-5. Chwilę to jeszcze zatem potrwa. Romy tymczasem w Chili Z już pojutrze razem ze swoimi kolegami z DXX pięknie zaśpiewa nam nad morzem.

Na pewno pamiętacie film Między słowami, Lost in Translation, Sophie Coppoli z 2003 roku. Tam ważną rolę odgrywał hotel, w którym spotkali się bohaterowie grani przez Scarlett Johansson i Billa Murraya. Park Hyatt Tokio, unieśmiertelniony przez Sophie Coppolę, nazywany najsłynniejszym hotelem w dziejach kina. Przez ostatnie blisko 2 lata hotel ten był nieczynny. To w związku z jego renowacją ta dobiegła końca. Park Hyatt Tokio wygląda inaczej niż dotychczas. Wszystkie 171 pokoi przeszło gruntowną renowację, formy są lżejsze, pojawiło się dużo dzieł współczesnej japońskiej sztuki. No to jeśli ktoś będzie w Tokio, no to niech zajrzy przynajmniej na coś do picia. Cen nie sprawdzałem. Do najtańszych na pewno to miejsce nie należy.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Gorąco? Wpada!

A nie mówiłem, że to jeszcze potrwa. Po gładko wygranym pierwszym secie, w drugim secie meczu Mai Chwalińskiej z tenisistką z Tajlandii. Ten wygrany przez Tajkę 7-5. Maję dopadły problemy zdrowotne, kontuzja poślizgnęła się w pewnym momencie na trawie, no i efektem stracony set. Trwa set trzeci, na razie zwycięski dla Mai. Trzymajmy zatem niezmiennie kciuki, oby naszej reprezentantce udało się przebić dalej podczas tego turnieju. A Iga Świątek, ubiegłoroczna mistrzyni Wimbledonu, do gry tamże wraca jutro. No to tak, gdyby ktoś pytał. Sam Henshaw, już teraz Faithless, następnie tak gra dla was Chili Z.

Taki oto klasyczek ode mnie na do usłyszenia. Dziękuję za wspólnie spędzony poniedziałkowy czas. Wracam do Was jutro, we wtorek o 11:00. Bartek Winczewski. Dzięki za chwilę przy mikrofonie, czyli Z. Kuba Lachowicz.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Nowe wysokie obcasy Extra już w sprzedaży. Zdrowie nie zawsze zaczyna się od kosztownych terapii i technologicznych nowinek. Częściej rodzi się z codziennych nawyków, snu, ruchu, odpoczynku. Kup nowe wysokie obcasy Extra. Numer dostępny z suplementem diety, kolagenem do picia Primabiotic Collagen.
6: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, w poniedziałek zbliża się 15 w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Kuba. Zbliża się 10 odsłona festiwalu Szekspir w Parku. Z okazji jubileuszu organizatorzy szykują specjalny program dla miłośników teatru pod chmurką. Możemy spodziewać się aż 24 pokazów od 7 lipca do 2 sierpnia. Na spotkania z Szekspirem zapraszamy do parkowej sceny w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tegoroczną premierą w ramach Szekspira w Parku jest komedia omyłek dziejąca się w Efezie z wątkiem bliźniaków, których ciągle ze sobą mylono. To najkrótsza farsa napisana przez Szekspira, ale za to pełna zwrotów akcji. Mniej zaskoczeń będzie pewnie podczas Wieczoru Trzech Króli. Ten hit festiwalu wraca do repertuaru na specjalne życzenie widzów. Wakacyjne spektakle w Wilanowie będą rozpoczynać się o 19:30, a dokładne daty znajdziecie na szekspirwparku.pl. Czułość materii. Na tej wystawie możemy podziwiać nieoczywiste połączenia między fotografią a rzeźbą. W warszawskiej Defabryce odbywa się kolejna wystawa pokonkursowa w ramach kobiecej strony sztuki. W Czułości materii udział biorą 24 artystki, wśród nich te profesjonalne, które rzemiosła uczyły się na uniwersytetach i te, które rzeźbą lub fotografią zajęły się po godzinach. To wystawa o spotkaniach dziedzin sztuki i ludzi.
3: Monika Wanat i Ania Krzyżowska. Monika Wanat, artystka, która zgłosiła się do kobiecej strony sztuki. Ania Krzyżowska, artystka, która brała udział w poprzednich edycjach. Dziewczyny poznały się na jednym z wernisaży. I w ten sposób zawiązała się między nimi współpraca. Ania wykonuje pracę w metalu, a Monika jest fotografką. Można na tej wystawie oglądać jedną pracę, którą stworzyły wspólnie. Przedstawia ona ptaka. Monika zrobiła zdjęcie ptaka, natomiast Ania wykonała gałązkę, która zwisa i takiej formie 3D wychodzi z tego obrazu. Dla mnie jest to ciekawa historia, ponieważ pokazuje, że są sytuacje, które umożliwiają artystkom poznanie się i one to wykorzystują.
2: Mówi Izabela Rogala, kuratorka wystawy Czułość materii w warszawskiej Defabryce. Zobaczycie ją jeszcze do 6 września. To teraz przenosimy się do Krakowa pełnego poezji. Tam właśnie trwa 15. Festiwal Miłosza. Dziś w programie między innymi czytanie. Swoje wiersze zaprezentują na głos twórcy nowej poezji Stanisław Kalina-Jaglasz, Radosław Kobierski i Tomasz Pietrzak. Czekają na Was w Pałacu Potockich, to od 17. A już o 19 oczy świata literatury skierują się w stronę Teatru Bagatela. Tam w ramach Festiwalu Miłosza zostanie wręczona nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Wśród nominowanych za najlepszą książkę poetycką wydaną w 2025 roku są Zofia Bałdyga, Jerzy Jarniewicz, Maria Kwiecień, Marlena Niemiec i Agata Powalska. Jak pisała Zofia Bałdyga, spoczywamy na szczytach, na laurach i na widoku. Z konieczności posągowi nie boimy się już niczego. Boimy się tylko być. Kto zwycięży i co przeczyta na gali? Do tego wrócę jutro rano na antenie, czyli Z, a Festiwal Miłosza w Krakowie trwa aż do 5 lipca.
0: Bardzo ładnie to odczytałaś, Kasiu.
2: Bardzo, bardzo mi miło, Kuba, że tak mówisz.
0: Bardzo mi się podobało.
2: Polecam. Dziękuję. Czytać.
0: Na antenie?
2: No, na antenie wiersze też możesz.
0: To Magda Kasperowicz. Dziękuję, Kasia. Wraca o 18.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z. Pogoda.
0: Uważajcie nocą na opady deszczu i burze, one zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, ale popada również w centrum, na zachodzie i... no i tylko tutaj. Jeżeli chodzi o wtorek, ten nadal upalny, szczególnie u słuchaczy na ścianie wschodniej, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet do 35 stopni, 31 to Mazowsze. Ale jeżeli szukacie wytchnienia, to zachód się poleca, 25 okolice Szczecina, 21 tyle. Jutro będzie u naszych słuchaczy w Trójmieście.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dzień dobry. 4 minuty po 15. Jakub Lachowicz to ja. Poniedziałek mamy, ale w ogóle proszę się tym za bardzo nie przejmować. Poniedziałek No już popołudnie, więc przetrwaliśmy.
1: Nastaw się na letnie.
0: No i też sezon urlopowy, więc kto na urlopach, to pozdrawiamy. Bardzo ciepło z pracy. Ciepło, dosłownie. Z klimatyzowanego studia nadaję, jakby co. I zapraszam Was razem, jesteśmy do 19:00. Eleny Krawiec ode mnie na początek. Dzień dobry, bardzo miło mi, że jesteście.

Yesterday, Tame Impala, czyli Z, kwadrans po 15, dwie piętnastki na zegarze. Jednym z najważniejszych wniosków raportu przygotowanego przez szwedzką Trackkit Insight na zlecenie Storytel jest wyraźny związek pomiędzy częstotliwością obcowania z literaturą, a oceną własnego samopoczucia, bo we wszystkich badanych krajach, bo w Polsce, Bułgarii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, osoby regularnie czytające książki albo słuchające audiobooków częściej określiły swój dobrostan jako dobry albo bardzo dobry. Ale szczególnie widać to właśnie wśród słuchaczy audiobooków, bo tutaj od 84 do 93% osób, które korzystają z audiobooków codziennie albo na co najmniej raz w tygodniu, uważa, że audiobooki przyczyniają się do poprawy jakości życia. W Polsce 79% słuchaczy, 86% jest przekonanych, że literatura audio może mieć korzystny wpływ na samopoczucie. Kraje skandynawskie pozostają liderami, jeżeli chodzi o popularność audiobooków, ale Polska wyróżnia się pod innym względem, pod względem systematyczności, panie i panowie. 67% polskich użytkowników audiobooków korzysta z nich codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu. Jest to wynik wyższy niż w Szwecji, wyższy niż w Finlandii, więc osoby, które w Polsce odkrywają literaturę audio, bardzo szybko włączają ją do codziennej rutyny. I nie ma co się dziwić, bo ponad połowa respondentów przyznaje, że spędza przed ekranami zbyt wiele czasu. Jednocześnie co drugi badany uważa, że audiobooki mogą pomóc ograniczyć czas poświęcony smartfonom, komputerom czy oglądaniu telewizji. Więc zamiast kolejnych godzin przed ekranem można na przykład słuchać książek podczas spaceru, ćwiczeń, wykonywania obowiązków domowych. Jeżeli chodzi o preferencje, to tradycyjnie kryminały i thrillery. Tutaj się nie różnimy za bardzo od Europy. Drugie miejsce: literatura fantasy i science fiction. I to jest cecha wyjątkowa polskiego rynku, bo tylko w Polsce gatunek ten zajmuje tak wysoką pozycję. Ale gdyby było wam mało, to na koniec dodam, że słuchanie audiobooków jest hot. 31% Polaków uważa osoby słuchające audiobooków za bardziej atrakcyjne. Wśród samych użytkowników audiobooków odsetek ten wzrósł do 54%. To dlatego, że literatura słuchana kojarzona jest z aktywnym, nowoczesnym i świadomym stylem życia. Czyli kto słucha, jest hot, po prostu. Nowy Sam Smith, My Guy, teraz w Chilizat. 18 minut po 15.

0: Vito Bambino, Izalia, decyzję. Amor z tobą to miał rozmach. I takich słów państwu życzę na to lato. Właśnie, lato, lato, lato, a jak lato, to kierunek hell, a konkretnie kierunek chałupy. I sprawdziłem, ile piekieł mamy w Europie i w sumie nie jest to tylko nasz polski hell. Znacie angielski? W Norwegii też jest miejscowość o nazwie hell, która w tłumaczeniu z norweskiego nie ma piekielnego znaczenia, bo słowo to oznacza szczęście. Widzicie, jak to wszystko zależy od punktu siedzenia. Helvete natomiast, czyli nazwa parku w Norwegii, tłumaczy się właśnie jako piekło. Do tego widzę jeszcze hell w Niemczech, to hölle, a jeszcze jest we Francji, ale tutaj państwu no nie przeczytam, ale nazwa faktycznie tam oznacza piekło. Polski hell... No to niekoniecznie jest hell, tam jest bardzo przyjemnie. Kiedy będziemy, gdzie będziemy, jak będziemy, o czym będziemy mówić, to jeszcze wam dzisiaj opowiem na pewno. Cu, Cold Blooded, Dan San, to w Chill Z za kilka chwil.
1: Chill Z, nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chill Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

Hard days are gone. To prawda, ciężkie dni już sobie poszły. Teraz jest lato, są wakacje, mam nadzieję, że zero zmartwień, a największe to to, że jest upał. 22 minuty przed 16, poniedziałkowe, czyli Z. Jak przez stulecia zmieniało się nasze spojrzenie na zwierzęta i w jaki sposób były one przedstawione w sztuce, nauce i wierzeniach? Na te pytania odpowie wam wystawa Bestariusz, która została przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. I to jest opowieść o relacji człowieka ze światem natury, czyli jednej z najstarszych i najbardziej fascynujących historii kultury. Bo wędrujemy tutaj od starożytnych mitów i legend, przez zwierzęce hybrydy, fantastyczne stworzenia, średniowieczne właśnie bestariusze i renesansowe gabinety osobliwości, aż po rozwój nowoczesnej nauki. A obok tych dzieł sztuki, atlasy przyrodnicze, reciny i obiekty dokumentujące zmieniające się sposoby obserwowania oraz opisywania świata zwierząt przez ludzi. Tyle, że uwaga, bo wystawa jest bardzo mocno osadzona we współczesności, bo twórcy podejmują też tematy związane z kryzysem klimatycznym, wymieraniem gatunków oraz redefinicją relacji pomiędzy człowiekiem a naturą. I dzięki temu nie jest to tylko podróż przez historię wyobrażeń o zwierzętach, ale przy okazji można wyjść z całkiem mocną refleksją na temat przyszłości świata, który współdzielimy z innymi gatunkami. I ta wystawa, jeżeli ktoś by się chciał schłodzić, to Muzeum Narodowe jest już otwarte. Warszawa, Muzeum Narodowe właśnie, to do 14 marca. Chill z Radzie. Nastaw się na letni chill out.

Suki Waterhouse w Chilizat. O tym, że kiedy jest w stanie upojenia, to marzy o swoim byłym na przykład. O chłopcu marzy. 10 minut i będzie 16. O 16 powiem wam, jaka będzie pogoda i wrócę do was z kolejną godziną nastawiania was na chillout. A zanim 16, to co słychać już w tle, czyli genialne brzmienie Shadea i spółki. Shadeadu i spółki. O tym, że nigdy nie jest tak dobrze jak za pierwszym razem. No wiadomo, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Tak wam gramy w upalnym letnim, czyli w poniedziałkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Gastorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill.
7: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Utilizet. Pogoda.
1: Od zachodu do centrum kraju przemieszcza się strefa burz i opadów i te opady nocą głównie na południowym zachodzie, początkowo również na zachodzie i lokalnie w centrum. Uwaga, bo na południowym zachodzie opady mogą być nawalne. Uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o wtorek, ten gorący dalej, bo nawet 36 stopni na wschodzie i na południu, 30 na północy i na zachodzie, do 22 nad samym morzem.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Burze, ciemne strony lata. 16 minęła, Jakub Lachowicz, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio w Chili Z. Razem jesteśmy i razem dajemy sobie no chill out, a co?
0: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
1: Harry Styles zaczyna.

Słychać, że mamy lato. Dreadlock Holiday, kiedyś ten CC, tym razem Reniusis też kilkanaście lat temu zaśpiewała swoją wersję i wyszło to, uważam, bardzo, bardzo przyjemnie. To teraz pozwólcie, że opowiem wam o czymś wyjątkowym, co się wydarzy dokładnie 12 sierpnia, szczególnie na Półwyspie Iberyjskim. To właśnie ten czas w tej szerokości geograficznej zapowiada się w tym roku wyjątkowo. A to dlatego, że czeka nas zaćmienie. Zaćmienie Słońca. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce, jest to niesamowite. Ponad 30 krajów na 5 kontynentach tego nie doświadczy, ale doświadczą tego na przykład mieszkańcy Grenlandii. Wybrzeże Grenlandii zostanie właśnie zasłonięte, nie będzie widać Słońca stamtąd, tyle że tam trzeba zapłacić nawet 80 tysięcy dolarów, żeby dojechać. Tańsza jest właśnie Hiszpania, ale i tak połowa pakietów za 3 do 5 tysięcy euro została dawno wyprzedana. O niedrogie noclegi w pasie zaćmienia było ciężko już 2 lata temu, ale oczywiście cały czas można coś wykombinować, jeżeli tylko tego chcemy. Te kilka minut dla większości osób jest wspomnieniem wyjątkowym i to do końca życia. Temperatura nagle spadnie, zrobi się ciemno, ptaki będą zrywać się do lotu i zobaczymy na własne oczy, jak wielki wpływ ma Słońce na nasze życie. A jesteśmy ponoć szczęściarzami w skali kosmosu, że możemy w ogóle tego doświadczać. Po kolei. Początek tegorocznego zaćmienia nie będzie miał widzów. Cień najpierw spadnie na syberyjski półwysep Tajmirski, najbardziej wysunięty na północ półwysep Azji, który jest dużo większy od Polski, ale na stałe mieszkają tam tylko rosomaki, lisy i niedźwiedzie. Później ten pas całkowitego zaćmienia powędruje nad Oceanem Arktycznym w kierunku Grenlandii, zahaczy tylko o fragment jej wschodniego wybrzeża, a poza kilkoma bazami wojskowymi i badawczymi jest to właściwie niezamieszkały teren. Dopiero stamtąd pas zaćmienia przesunie się w bardziej dostępne tereny, chociaż też bez przesady, no bo nad Islandią, znacznie bardziej od bezludnego, uważanego za najbardziej odosobniony i najdzikszy w Europie półwyspu Hornstandir. Następnie powędruje przez Atlantyk nad Hiszpanię i tam właśnie będzie można oglądać najlepiej. Stamtąd będzie widać najlepiej. Dla porównania, ostatnie całkowite zaćmienie widoczne były z Europy w 99 roku. Pół Polski wtedy wyjechało w Tatry, bo tam było widać zaćmienie i to bardzo głębokie, ponad 90%. A samą Polskę w ubiegłym wieku objęło tylko jedno zaćmienie w 1954 roku i widoczne było tylko z niewielkiego skrawka wokół Suwałk i Sejm. Na następne zaćmienie Słońca w Polsce musimy sobie poczekać do 2135 roku. Ale gdyby ktoś się wybierał, to Hiszpania, proszę bardzo, jeżeli jeszcze znajdziecie miejsca, to jak najbardziej, macie czas. 12 sierpnia, całkowite zaćmienie Słońca.

0: z Państwa się wybiera na openera. Tam właśnie Teddy Swims wystąpi, to już w tym tygodniu. Teddy Swims w swoim największym przeboju za nami, a gdyby komuś było mało festiwali, to zapraszamy w czwartek o 12, bo wtedy...
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada, tymbark, cytryna, limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka.
2: Po reklamie.

wczoraj na Narodowym, albo przedwczoraj na Dawidzie. Dawid Podsiadło i sezon Dawid, który zakończył swoją trasę obrotowy Tour w bardzo, no, w bardzo głośny sposób. Słyszałem z balkonu, natomiast dała się namówić Daria Zawiałow, żeby wziąć udział w tym koncercie, mimo że Daria nie koncertuje w tym roku. No to wczoraj zrobiła wyjątek właśnie na Narodowym. Dawid Podsiadło za nami, 23 minuty przed 17. Rok 2025 był wyjątkowy dla miłośników twórczości Astrid Lindgren, bo to właśnie wtedy obchodzono 80-lecie premiery pierwszej książki o Pippi Pończoszance, która ukazała się właśnie w 1945 roku w Sztokholmie, a sukces debiutanckiej powieści Lindgren był tak wielki, że ta stworzyła kolejne tomy, a później oczywiście liczne adaptacje filmowe, telewizyjne i teatralne. To teraz dziewczynka z nadludzką siłą powraca na ekrany i to w zupełnie nowej odsłonie, bo twórcy kinowego hitu o Paddingtonie rozpoczęli pracę nad nowoczesnym, trójwymiarowym serialem animowanym właśnie o Pippi Pończoszance. Nowa produkcja ma liczyć 52 odcinki, każdy będzie trwał po 11 minut i ma połączyć wierność oryginalnej powieści Astrid Lindgren ze świeżą, zachwycającą oprawą wizualną, która oczywiście przeciągnie przed ekrany kolejne pokolenia widzów. Prace trwają, podobno są już zaawansowane. Nadzór nad zgodnością z oryginałem sprawuje organizacja zarządzająca prawami do twórczości szwedzkiej pisarki. Wiemy tyle, że nowa produkcja powstaje w technologii trójwymiarowej grafiki komputerowej. Będzie to więc atrakcyjne i nowoczesne, przyciągnie młodszych widzów. Więc myślę, że jest na co czekać. Zwłaszcza, że prace nad serialem animowanym to nie jedyny projekt związany z Pippi, która powstaje obecnie. W przygotowaniu jest również film fabularny, który poświęcony będzie tej niezwykłej bohaterce. To poczekamy. Na razie nie znamy daty premiery, ale 52 odcinki. Wreszcie coś dłuższego niż 6. Baby Rose, Let Me Go teraz w Chili Z. Poniedziałkowe upalne popołudnie spędzamy razem i mam nadzieję, że okej.

Tu, czyli Z Suburbia, To Another to za nami, 10 minut i będzie 17. To teraz, co powiecie na Toma Pettiego? Jeżeli Tom Petty nagrywa piosenkę o show biznesie w taki sposób ironiczny, z czarnym humorem, jak sam powiedział w jednym z programów kiedyś, to znaczy, że chyba nie jest za dobrze. To będzie historia o facecie, który nagle zostaje gwiazdą rocka, poznaje dziewczynę, wszystko zaczyna się układać, ale nagle przychodzi człowiek z dużej wytwórni płytowej i rujnuje mu karierę, chcąc, aby nagrywał coś zupełnie innego, w zupełnie innym stylu. Pewnie wielu artystów zna to z autopsji, jedni sobie z tym radzą, inni mniej. No to już jest akurat historia do własnej interpretacji, a fakty są takie, że w teledysku do utworu, który teraz usłyszycie w Chili Z, zagrał sam Johnny Depp. Zagrał Ediego, czyli bohatera utworu, o którym mówię, Tom Petty. Dawno niesłyszany, teraz w Chili Z.

0: Reklama. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: Take on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Lisette. Pogoda.
1: Polska temperaturowo wyraźnie podzielona. W Świnoujściu nieco ponad 20 stopni, w Lublinie ponad 37, prawie 38. Noc da nam wytchnienie szczególnie na północy kraju, bo tutaj mniej niż 20, 16 się pojawią, 18 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu i tutaj nocą będzie najcieplej. Uwaga, burze idą od zachodu, zagrzmi właśnie na zachodzie, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu.
2: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Lato w Kinizet.
1: Dzień dobry. Minuta po 17. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie. Carlita, Sophie Tucker. Numer świetny, wakacyjny, nosi tytuł Manhattan.
0: Kinizet.
3: Nastaw się na letni chillout.

najnowszy singiel Dawida Tyszkowskiego, Lucy, czyli za 11 minut po 17. To teraz wyobraźcie sobie taki zespół, który istniał zaledwie 4 lata, a materiału koncertowego starczyło na ogromne, ogromne archiwum. Mowa o Joy Division, które doczeka się wyjątkowego wydawnictwa Eternal Live, które składa się z 16, wyobraźcie sobie, kompletnych albumów i po raz pierwszy tak szeroko dokumentuje ich sceniczne oblicze. W skrócie, Joy Division, jeżeli ktoś nie wie, powstało w 76 roku w Manchesterze. Początkowa grupa występowała pod nazwą Warsaw. Później zmieniła ją na Joy Division i rok później ukazał się przełomowy album uznawany dziś za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii post-punka. 2 lata później działalność zespołu zakończyła tragiczna śmierć wokalisty Jana Curtisa. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pozostali muzycy rozwiązali więc Joy Division i tak powstał New Order. I mimo niezwykle krótkiej, bo tylko właśnie 4-letniej kariery, to jest zespół, który wywarł ogromny wpływ na rozwój muzyki alternatywnej, bo jego twórczość inspirowała m.in. zespół Radiohead czy niezliczone zespoły sceny postpunkowej, gotyckiej i indie. Przez lata ukazywały się pojedyncze wydawnictwa koncertowe, jednak dopiero Eternal Live stanowi kompletne archiwum scenicznej działalności Joy Division. Za produkcję odpowiada już kultowa wytwórnia Rhinom, która przygotowała najobszerniejszą w historii kolekcję koncertowych nagrań Joy Division i będą to, uwaga, 14 płyt CD i 2 płyty DVD. I w sumie będzie to cała sceniczna działalność grupy z lat 79-80. Najcenniejszą częścią kolekcji stanowią 3 niepublikowane, kompletne koncerty oraz kilka występów, których pełne wersje nigdy wcześniej nie zostały oficjalnie udostępnione, a kolekcję zamknie koncert z Birmingham, ostatni występ Joy Division zaledwie 16 dni przed tragiczną śmiercią Jana Curtisa właśnie. Więc jak najbardziej jest na co czekać. Tak obszerne archiwum koncertowe pokazuje, że choć Joy Division istniało zaledwie 4 lata, to legenda nie słabnie, a zainteresowanie pozostaje równie silne jak przed dekadami. 25 września trafi do nas Eternal Live właśnie. Swoją drogą, tak teraz wyobraźcie sobie, 4 lata. Wyobraźcie sobie któregoś dzisiejszego artystę, który po 4 latach miałby 16 kompletnych albumów. No właśnie. Big Moon, Daydreaming teraz w Chili Z, 14 minut po 17.

0: Kylie Minogue i Nick Cave, czyli Zed. To jeden z bardziej alternatywnych projektów Kylie, bo jednak muzyka taneczna jest jej bliższa. Natomiast Nick Cave długo się przymierzał wtedy, żeby zaprosić Kylie do współpracy. Powiedział wtedy, że bardzo chciałby zobaczyć, jak ona śpiewa coś wolnego i smutnego, że to by była piękna rzecz. I wtedy napisał kilka utworów z myślą o niej, ale żaden nie wydawał mu się właściwy. Kylie Minogue o tym wiedziała. Kiedy była w związku z Michaelem Hutchinsem z INXS, ten powiedział, że mój przyjaciel Nick chce nagrać z tobą piosenkę. To w ogóle na Kylie nie zrobiło to żadnego wrażenia, bo nie wiedziała, kim jest jakiś Nick Cave. Dopiero w połowie lat 90., kiedy zostały wszczęte prace nad albumem Murder Ballads, zawierającym piosenki o morderstwach, właśnie wtedy Nick Cave napisał Where the Wild Roses Grow i uznał ją za właściwą, żeby zaproponować ją Kylie Minogue. I podobno jej management był wtedy bardzo przeciwny. Jak czytam w autobiografii Nicka Cave'a, ponieważ byliśmy bandą mrocznych, uzależnionych od narkotyków potworów, ale ona od razu się zgodziła i wyszło świetnie. No mroczny to jest utwór, nie będę Państwu tłumaczył o czym, ale o morderstwie. Tutaj są szczegóły, w tej piosence były, znaczy. 25 minut po 17, poniedziałkowe letnie popołudnie spędzamy razem. Za chwilę trochę słońca w Puszczę Maro. To w najbliższych minutach w Chillizat.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chillizat. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowe po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

czyli Zetw, upalny poniedziałek, 21 minut i będzie 18. W najbliższy weekend koncertem Christy Dashiell wystartuje 32. już edycja Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu Jazz na Starówce. To w Warszawie. To jedna z niewielu imprez w Polsce i Europie tego typu, adresowanych do szerokiej publiczności o całkowicie bezpłatnej formule. Dzięki temu jest to od lat wizytówka artystyczna i turystyczna stolicy, która przyciąga fanów jazzu z Warszawy, Polski i z zagranicy, ale też pokazuje tak zwanym przypadkowym przechodniom, że jazz jest świetny. W tym roku, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, zapowiada się bardzo ciekawy, zróżnicowany stylistycznie program, który wpisuje się w historię wyjątkowych spotkań i z ikonami jazzu, i z uznanymi artystami. Wieczory w niezwykłej scenerii rynku Starego Miasta, pełne znakomitej muzyki. Dzięki festiwalowi przez całe wakacje serce stolicy właśnie zabije w rytmie jazzu i to już po raz 32. W ciągu 2 miesięcy usłyszymy czołówkę polskiego jazzu, m.in. najnowszy projekt saksofonisty Piotra Barona, kompozycje z najnowszego albumu Marcina Maseckiego i premierowy program Adama Bałdycha, który też budzi już ogromne zainteresowanie. To od 4 lipca do 20 sierpnia. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie internetowej tego wydarzenia Jazz na Starówce. Przy okazji przypominam, że my jazz gramy też w Chilizet codziennie po północy, Midnight Jazz. Polecam mocno, gdyby komuś było mało. My też się tym zajmujemy, tematem. Peggy Gulen, Krawitz, I Believe in Love Again. To już teraz w Chilizet. Chilizet.

0: tamtym kimś.
1: Saigon w Chilizat. Hugo Tarres to za nami 11 minut i będzie 18. To teraz grupa, która swój najlepszy czas miała, kiedy ukazał się album Urban Hymns. To oczywiście The Verve, pamiętacie? Nawet ostatnio komuś opowiadałem, bo pytał mnie, że tam jest taka piosenka w jakiejś reklamie, tam jakiegoś samochodu i wy często ją gracie i tak ktoś ten nucił i wynucił i oczywiście chodziło o Bittersweet Symphony. No, żeby było tak powiedzmy ciekawiej, to chciałbym zwrócić teraz waszą uwagę na ten sam album.

ale na drugi singiel, na piosenkę The Drugs Don't Work, która została odebrana w pierwszej chwili jako wyznanie skrajnego narkomana, który w swoim uzależnieniu zapędził się tak daleko, że narkotyki już na niego nie działają. Ale prawda o tej piosence jest jednak zupełnie inna. Gdy Richard Ashcroft miał zaledwie 11 lat, jego ojciec zmarł. I nie była to śmierć nagła, bo jego stan przez wiele dni był niejasny. Lekarze walczyli o jego życie, a wszystko to obserwował młody muzyk i jego matka. I ten tekst odnosi się właśnie do takiego stanu, gdy już nic nie da się zrobić, leki nie działają, a jedynie pogarszają stan chorego. Więc temat poważny, taki dość przejmujący ten tekst będzie, ale to były piękne lata 90. To były czasy Britpopu, Oasis, Blur czy właśnie The Verve. I pomyślałem, że o tej porze w Chili Z dobrze może zabrzmieć piosenka, która może nie jest oczywista, ale zwróćcie uwagę na ten wokal, na tę gitarę, chociaż piosenka była wielkim przebojem w Stanach. The Drugs Don't Work, The Verve w Chili Z.

0: oczama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopakowo. Paki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout. To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Na zegarach już minuta po 18:00. W studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Na początek zaproszenie do Lublina, gdzie już w ten czwartek rozpocznie się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Dobrze znani twórcy i wschodzące gwiazdy wystąpią w Lubelskim Parku Ludowym. Wśród artystów jest kultowa grupa Therapy z Irlandii Północnej, łącząca noise z ciężkimi metalowymi riffami. Poza tym Dead Bob z Kanady i polsko-japoński kwartet Acid Seater. Gitarowe brzmienie, psychodeliczny rock w stylu lat 60. i 70. Nie zabraknie też wirtuoza fortepianu Marcina Maseckiego, który wystąpi z grupą Boleros. To wszystko i wiele, wiele więcej w Lublinie na innych brzmieniach od 2 do 5 lipca. Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, coraz bliżej. To wielkie święto muzyki jazzowej, które wpuszcza na scenę także elektroniczne brzmienia i sztukę wizualną. Start już z końcem lipca.
3: Zaczynamy 31 lipca. Mamy w tym roku 3 weekendy. Jest to rozszerzona edycja. W zasadzie w takiej odsłonie jeszcze tego nie mieliśmy. W każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana. A w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend.
2: Mówi Piotr Schmidt, prezes Stowarzyszenia Śląski Jazz Club. Rozmawiała z nim Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji.
3: Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany.
2: Gliwice i Katowice to kierunki na sierpniowe weekendy dla miłośników współczesnego jazzu i nie tylko. Do festiwalu Jazz w Ruinach na antenie CZ jeszcze wrócimy. Już za kilka godzin rusza 16. sezon kina letniego w Orłowie. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa zaprasza na 14 pokazów filmowych z widokiem na Bałtyk. Filmów w Orłowie możemy spodziewać się w poniedziałki i wtorki od 29 czerwca do 11 sierpnia. Przed pokazem każdego filmu będziemy mieli okazję do obejrzenia aż 15-minutowego bloku filmów krótkometrażowych. Cykl pokazów na plaży w Orłowie otworzy dziś Wartość sentymentalna. Oscarowy norweski film Joachima Triera z 2025 roku ze Stellanem Skarsgårdem w roli ojca. Start pokazu już o 21:30.
0: W pogoni za kulturą. Lato w CZ.
4: Zaprasza Jakub Plachowicz.
1: Dzień dobry. 4 minuty po 18:00. Dziękujemy Kasi Kozak. Kasia wraca jutro rano, a ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną. Zapraszam. Zaczniemy tę godzinę tanecznie bardzo.
0: CZ.
4: Nastaw się na letni przylot.
1: Unia Europejska po 13 latach zmienia zasady tanich lotów. Czy rzeczywiście czekają nas realne zmiany? O tym opowiem wam za kilka chwil, więc polecam zostać z CZ.

muzyki Raw, czyli Z, i płyta, która była inna niż wszystkie, mianowicie Laundry Service, to był rok 2002 ze słynnym przebojem Wherever, Whenever, a drugim singlem była ta właśnie ballada Underneath Your Clothes. Wtedy to radio grało nam tak, w wakacje swoją drogą. Kwadrans po 18. Obiecałem, że przyjrzymy się nowym przepisom wzmacniającym prawa pasażerów linii lotniczych, bo po raz pierwszy od 13 lat Unia Europejska zajęła się tematem. Celem zmian jest przede wszystkim większa przejrzystość zasad i łatwiejsze dochodzenie swoich praw w przypadku opóźnień, odwołanych lotów albo problemów z reklamacjami. No właśnie, linie lotnicze teraz będą musiały sprawniej przekazywać informacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania, szybciej odpowiadać na reklamacje i w bardziej przejrzysty sposób przedstawiać ceny biletów i opłaty za dodatkowe usługi. Jednym z najbardziej komentowanych elementów nowych regulacji są zasady dotyczące bagażu podręcznego. Początkowo pojawiły się informacje, że Unia Europejska zakaże pobierania dodatkowych opłat za małą walizkę zabieraną na pokład. Ostatecznie taki zapis nie znalazł się w przyjętym porozumieniu. Zamiast tego przewoźnicy będą musieli znacznie wyraźniej informować o kosztach podróży już na początku procesu rezerwacji, więc teraz cena biletu i ewentualne dopłaty za bagaż podręczny mają być przedstawiane w sposób przejrzysty i dzięki temu będziemy mogli łatwiej porównać oferty różnych linii lotniczych. I w praktyce oznacza to oczywiście większą transparentność, ale niekoniecznie niższe ceny. Nowe przepisy tutaj z takich ważniejszych rzeczy utrzymują dotychczasowe prawo do odszkodowania za lot opóźniony o co najmniej 3 godziny lub odwołany na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem. Wysokość rekompensaty pozostaje bez zmian, od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Natomiast co jeszcze? W przypadku długich opóźnień przewoźnicy muszą zapewnić pasażerom napoje, posiłki i możliwość kontaktu z bliskimi, widzicie? A w razie konieczności również nocleg i transport do hotelu. Na papierze zmiany wyglądają bardzo obiecująco, bo większa transparentność i bardziej precyzyjne obowiązki powinny ograniczyć wiele sytuacji, w których pasażer pozostawał bez informacji albo nie wiedział, jakie prawa mu przysługują. Mimo to wielu podróżnych podchodzi do nowych przepisów z rezerwą, nie dziwię się. Wybierając te najtańsze linie lotnicze, z jednej strony oczywiście akceptujemy bardziej podstawowy standard podróży, ale nie możemy godzić się na brak informacji czy niejasne zasady, dlatego cieszę się, że wreszcie tematem się zajęto, ale odpowiedzi, czy będzie to realna poprawa komfortu podróżowania, to poznamy dopiero wtedy, gdy przepisy zaczną obowiązywać w praktyce. Bo na razie to na papierze, wiecie, papier wszystko przyjmie. Royal Otis, Always Always, teraz w Chili Z, 17, prawie 18 minut po 18 urodziny godziny, oh yeah.

0: Ależ to był przebój, dalej jest Kaśka Sochacka i Szum w Chili Z. 24 minuty po 18 już się uspokajają, tak, to Chili Z, w końcu nastawiamy się na chill out. Ray, Olivia Rodrigo między innymi, to w najbliższych minutach. A, jeszcze czas, 24 minuty po 18. Mówiłem chyba. No, to gramy dalej.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.

dokładnie w 1989 roku. Grupa, którą zagrałem w Chili Z, nazywa się Laidback, pochodzi z Kopenhagi i możecie ich jeszcze kojarzyć na przykład z numeru Sunshine Reggae, który brzmi zupełnie inaczej niż większość ich piosenek. Beckerman to za nami, cały czas to dobrze brzmi. 18 minut i będzie 19, to teraz nie mam dobrych wiadomości, bo naukowcy ostrzegają, że to najzimniejsze lato, z jakim będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie. Ekstremalne fale upałów w Polsce trwają i według przewidywań brytyjskiego narodowego serwisu meteorologicznego, tworzącego ogólnoświatowe analizy klimatyczne, jeżeli zmiana klimatyczna będzie postępować w takim tempie jak dotychczas, to temperatura w Wielkiej Brytanii do 2050 roku będzie dochodziła nawet do 45 stopni Celsjusza. I oczywiście nie każde lato będzie cieplejsze od tegorocznego, to na przestrzeni dekady Polska, podobnie jak Wielka Brytania, będzie musiała dalej mierzyć się z temperaturami łamiącymi rekordy gorąca. Więc ważne są przestrzenie zielone w miastach, jak mówi pan Theodor Keeping, badacz ekstremalnej pogody z Londynu. To nie byłoby możliwe bez globalnego ocieplenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich temperatur maksymalnych przez 3 dni o dowolnej porze roku wzrosło 500-krotnie od 1976 roku. Ta fala ciepła jest najsilniejszą w historii pomiarów. Dlatego nie możemy o tym zapominać. Teraz, jeżeli zrobi się chłodniej, wiatraki wrócą do sklepów, słońce przestanie parzyć, to pewnie znowu odłożymy rozwiązania na później i zapomnimy o tym do czasu, kiedy ta sytuacja się powtórzy, a podobno jeszcze tego lata może się to wydarzyć. Pytanie tylko, czy nie obudzimy się za późno. Max Stachasiuk i muzyka pop. Pop, tak pop. W Chili Z teraz, 17 minut przed 19.

Siza BMF, czyli Z. 10 minut i będzie 19. Poniedziałek mamy, letni, upalny poniedziałek, więc proponuję go dzisiaj spędzić w towarzystwie, czyli Z, o 20, czyli za godzinę.

10 dokładnie, Maciej Kulewicz, Królewicz radiowy. Na posterunku on zajmie się dalszą częścią waszego wieczoru muzycznie. Szanowni Państwo, teraz zrobi się tak nostalgicznie. Mam nadzieję, że jednak wieczór dobry, ale to będzie taki przytulaniec. Zabiorę was do miejsca, które, no, byłem przekonany, że ma trochę więcej na termometrach, bo w Sydney tylko 14 stopni aktualnie, ale tam akurat jest środek nocy. W dzień będzie 18 i deszcz, wyobraźcie sobie. A z Melbourne pochodzi grupa, która nazywa się Crowded House i to są romantycy z lat 80. i to jest historia taka, że zawsze mi się wydawało, że to jest jakiś numer o nieszczęśliwej miłości, wiecie, wczuwałem się, płakałem, no może bez przesady, ale później przeczytałem historię tej piosenki i się okazało, że to jest numer w ogóle napisany gdzieś na fortepianie brata wokalisty, a wokalista nie jest do końca pewien, o czym jest ta piosenka, jaki był kontekst, ale po prostu no tak stwierdził, że napisze sobie taką pioseneczkę. Jednym słowem, zakochany facet miał wizję stworzenia jakiejś ballady i to się udało. Podejrzewam, że pod muzykę. Największy przebój to Don't Dream It's Over, dokładnie rok 85. Wspomnijmy to teraz w Chili Z. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro o 15. Miejcie dobry wieczór, spokojny. Do usłyszenia.

0: wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
0: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: To jest Chili Zecz. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie są

0: surprise.
1: Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie.

0: w Chili Z.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Ja się nazywam Maciej Kulewicz i będę wam towarzyszył dzisiaj do godziny 22 w programie, no, który stworzyłem z myślą o aurze, która panuje za oknem i z myślą o czasie, no i o wakacjach, które przecież się zaczęły i o lecie, które wreszcie nam nastało. W związku z tym dzisiejszy Królewicz w takim iście wakacyjno-letnim trybie nie zabraknie oczywiście nowości, nie zabraknie oczywiście brazylijskich klimatów samby pomieszanej z delikatnym disco i funkiem, troszeczkę muzyki afrykańskiej, trochę neo-soulu, także trochę takiego popowego chilloutu, swing i jazz, a zakończymy prawdziwym, konkretnym jazzem z lat 60. Tak przedstawia się w ogólnym zarysie dzisiejszy program. A przywitałem was oczywiście naszym ulubieńcem Baxter Dury. Baxter Dury, no Enfant Terrible, takiego alternatywnego popu z Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku no, jego płyta Albaroni święciła triumfy nie tylko w audycji Królewicz. Słuchaliśmy tej płyty od deski do deski albo od pierwszej do ostatniej piosenki i z powrotem i bardzo nam się ona podobała. No i teraz z racji jakby oczywistych nadszedł czas na specjalne, zremiksowane bądź rozszerzone wersje największych przebojów z tej płyty. No i właśnie dzisiejszy Królewicz rozpoczął się taką poszerzoną wersją Paula Epworta, piosenki Alpha Dog, która z jednej strony dekonstruuje oryginał, po czym zbiera go na kawałki z powrotem i analizuje jego dyskotekowo-analityczną wewnętrzną konstrukcję, jak napisał jeden z krytyków. Baxter Dury, Alpha Dog Extended Version na dobry początek Królewicza. No a teraz, żeby nam było dobrze, nowości. Tak, najpierw moja ukochana piosenka takiego przedlata, Sale El Sol, to jest formacja z Sevilla, formacja Vera Fauna z ostatniej w dorobku tego zespołu płyty. Później zupełnie nowa piosenka zespołu Yellow Around the Sun oraz nowość, która przypadła do serca i uszu bardzo wielu słuchaczom i słuchaczkom. Stone Inc., czyli Stone Incorporated, włoski producent muzyki taneczno-dyskotekowo-letniej, tutaj wraz z brazylijskim wokalistą Toko w piosence Dona Viva. No to zapraszam do królewiczowego muzycznego relaksu.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Chili Z.
1: Rozpoczęliśmy audycję Królewicz w takim wakacyjnym trybie trzema utworami z trzech różnych stron Europy. Najpierw zespół Vera Fauna z Sewilli, później szwajcarska formacja Yellow oraz Stone Inc. z Włoch, dokładnie z Mediolanu. No właśnie, i teraz ta nowa piosenka Stone Inc. swego czasu zwany ten zespół był Stone Incorporated, piosenka Dona Giva, w której wokalnie udziela się brazylijski wokalista Toco. No i ten utwór, ta premiera, sprowokowała mnie do sięgnięcia do dyskografii tej formacji, a tak naprawdę do producenta włoskiej muzyki, który nazywa się Stefano Tirone, ponieważ to on właśnie ukrywa się pod tym pseudonimem Stone Inc. Stefano Tirone z Mediolanu tworzy muzykę od ponad 20 lat i nawet jeżeli zmieniały się różne proporcje gatunkowe w tej produkowanej przez niego muzyce, to zawsze była to muzyka taneczna, zawsze słychać było tą włoską elegancję i to włoskie lato i zawsze w tej muzyce były rytmy latynoskie, była dyskoteka, był funk i był soul i zawsze odrobina jazzu. Kilkanaście płyt na koncie, rzeczywiście muzyka bezpretensjonalna, lekka. Od wielu lat Stone Inc. współpracuje z właśnie Toco. I Toco zaśpiewał w piosence Dona Diva, jak również już za moment zaśpiewa w kolejnym utworze, który nazywa się Super Bacana. Super Bacana, dokładnie tak. Jest to piosenka, która pochodzi z płyty Onda z roku 2017. I mimo to, że trochę czasu upłynęło od premiery tej płyty, to muzyka idealnie nadaje się właśnie na ten czas, w którym się znajdujemy i na ten taki gorący wieczór, który nam teraz panuje, no i na tę falę upałów, która nastała w całej Europie. I bardzo proszę, posłuchajmy w takim razie trzech utworów, które mam nadzieję będą stanowiły lekką ulgę w tych mocnych temperaturach, albo z drugiej strony sprowokują was do takiego typowego, wakacyjnego, tanecznego, bezpretensjonalnego trybu. Super Bacana, Stone Inc. Druga piosenka to Chuva de Verão, a trzeci utwór to Zuzu. Przypominam, że słuchamy włoskiego producenta muzyki tanecznej, który nazywa się Stefano Tirone. Ta płyta to rok 2017 i tytuł to Onda. Dodam jeszcze tylko, że to oczywiście audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz Stone Inc., czyli muzyka z Mediolanu, muzyka pełna letnich, eleganckich wibracji, jak taki kolorowy aperitif, kolorowy muzyczny koktajl. Stefano Tirone. No i właśnie, Stefano Tirone od zawsze współpracował z panem, który nazywa się Toco. Toco to artysta brazylijski, który w pewnym momencie swojej kariery rzeczywiście wyjechał do Włoch, wyjechał do Mediolanu i tam wspólnie zaczął produkować muzykę, ale zanim to nastąpiło, tworzył muzykę w rodzimej Brazylii. W ostatnich Królewiczach posłuchaliśmy już dwóch płyt pana Toco. To była płyta z roku 2014, przepraszam, z roku 2024 i to była jego jak na razie ostatnia płyta zatytułowana Riviera. Później sięgnęliśmy właśnie do płyty z roku 2014, czyli Memoria, a teraz sięgamy jeszcze głębiej w dyskografię Toco, która oczywiście pełna jest delikatnych, zwiewnych, przeuroczych kompozycji, które oczywiście bazują na sambie i bossanowie. Ja od zawsze się zastanawiam, jak to robią ci Brazylijczycy, że tworzą właśnie tak niezwykłą muzykę, tak lekką. Ta muzyka płynie jakby oddychała samą sobą. Oni śpiewają tak jakby po prostu do nas mówili i oddychali. Jest to bardzo atrakcyjne, jest to bardzo delikatne, jest to przestrzenne. No właśnie, posłuchajcie tych samp, które właśnie za moment nam tutaj zaprezentuje Toco. To jest coś zjawiskowego i zauważyłem zresztą, że dotyczy to bardzo wielu artystów brazylijskich, jeżeli nie wszystkich. Oni po prostu mają tę muzykę we krwi, oni tworzą ją tak jakby po prostu nią oddychali i zresztą chyba tak po prostu jest. Te kompozycje są jak dla mnie absolutnie fantastyczne. Ta płyta Toco nazywa się Outro Lugar i wybrałem do dzisiejszej prezentacji trzy naprawdę przeurocze utwory, które idealnie, powtarzam, idealnie wpasowują się w aurę, którą mamy. No, możemy się poczuć jak w Brazylii, ewidentnie, nie tylko muzycznie. Zoom, zoom, zoom. Taki ma tytuł pierwsza kompozycja, później Samba Noir oraz Guarapiranga. Jestem przekonany, że właśnie ten zestaw samb i bosanów, jeżeli tak się mogę wyrazić, a właśnie się wyraziłem, sprawi wam dużą przyjemność. Jest to oddech, jest to terapia i jest to fantastyczna muzyka taneczna. Toco w Królewiczu.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Chili Z.
1: W audycji Królewicz teraz z Brazylii przenosimy się na kontynent afrykański, który zresztą bardzo często jest wykorzystywany przeze mnie w naszych muzycznych podróżach. Nie mówiąc też o tym, że ostatnimi laty rzeczywiście muzyka afrykańska, muzyka z różnych krajów coraz silniej, coraz mocniej i coraz intensywniej wkracza na parkiety, wkracza do sal koncertowych. Zawsze była, ale teraz widać, że jest jej o wiele, wiele więcej, co zresztą bardzo mnie cieszy. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, już za moment przypomnimy sobie płytę amerykańskiej wokalistki o rwandyjsko-ugandyjskich korzeniach, która nazywa się Somi. Somi porusza się między soulem, jazzem, a stricte etnicznymi klimatami. W jednym z utworów śpiewa tutaj wraz z Gregory Porterem. To będą piosenki z jej jak na razie ostatniej płyty, która nazywa się Zenzile, The Reimagination of Miriam Makeba. Miriam Makeba, no to taka można powiedzieć pierwsza ambasadorka afrykańskiej muzyki w Europie i na świecie sprzed wielu lat. No postać kultowa, postać ikoniczna dla muzyki ogólnie rzecz biorąc afrykańskiej i właśnie na tej ostatniej swojej płycie Somi w niezwykły i autorski sposób reinterpretuje piosenki z repertuaru Miriam Makeby. A dlaczego sięgnąłem po Somi? Ponieważ zauważyłem jakiś pewien ruch w interesie. Zauważyłem dwie nowe piosenki Somi, które mogą świadczyć o tym, że niedługo możemy doczekać się jej nowej płyty, na co nie ukrywam, czekam od dobrych kilku lat i bardzo się z tego cieszę, ponieważ cenię sobie tę artystkę bardzo. Jeżeli chcecie trochę więcej, kiedy usłyszycie teraz te piosenki, mam nadzieję, że w nich się również zakochacie, zobaczycie, jak niezwykłym głosem dysponuje Somi, jaka to jest delikatność, jaka to jest szlachetność, jaka to jest uroda tego głosu i tej interpretacji. Polecam oczywiście oprócz tej płyty takie płyty jak The Lagos Music Salon czy Petit Afrique. To moje ulubione płyty, są cztery tak naprawdę płyty Somi. Liczymy na to, że ta piąta ukaże się już naprawdę bardzo, bardzo niedługo. No dobrze, Milele, Love Taste Like Strawberries i to jest właśnie piosenka, to jest duet z Gregory Porterem. Cudowna, fantastyczna Somi w genialnych piosenkach Miriam Makeby.
0: Królewicz w Chili Z.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
2: De la mama, kambanza konciari. De la mama.
3: The African woman is to be loved, to be exalted, to be handled with grace.

0: Chili Z.
1: W audycji Królewicz przed chwilą brzmiał cudowny głos Somi z płyty Zenzile, The Reimagination of Miriam Makeba. Czekamy na nową płytę Somi. No, dwa nowe utwory świadczą o tym, że ta płyta prawdopodobnie jest w stanie ukazać się jeszcze w tym roku. No a teraz z takiego afrykańskiego soulu przechodzimy do amerykańskiego neo-soulu. O tej artystce wspominałem już kilkukrotnie. To jest absolutnie nowa płyta i nowa jak dla mnie wokalistka i kompozytorka o naprawdę niesamowitej wyobraźni muzycznej i talencie. Nazywa się Sparkle Mami i właśnie wydała swój debiutancki album dla wytwórni Verve. Dużo o tej płycie mówiłem, w związku z tym ja ograniczę swoją wypowiedź teraz tylko praktycznie do zapowiedzenia tych piosenek i takiej drobnej refleksji, że cieszy mnie to, że powtarzam te piosenki z Sparkle Mami na waszą prośbę, ponieważ dostałem dużo informacji o pani Maćko, jakie to jest fajne, cóż to jest za artystka. Rzeczywiście dawno nie słyszeliśmy czegoś tak ożywczego. Rzeczywiście jest to coś innego, jest to bardzo oryginalna, autorska propozycja neo-soulowa. Sparkle Mami, płyta In This Body. Jeden z krytyków opisał, że to jest tak jakby przerzucać, znaczy przekręcać gałką radiową różne stacje i właśnie wtedy słyszymy przeróżne tematy, przeróżne piosenki, klimaty soulowe z lat 70., klimaty latynoskie. Dokładnie tym wszystkim karmi nas Sparkle Mami w tym takim cudownie, pozornie chaotycznym neo-soulu, który robi na mnie duże wrażenie. Płyta ma tytuł In This Body i cztery utwory. One są dosyć krótkie, dlatego aż cztery. Note Vias, Penso en Voce, Running oraz In This Body. Ladies and gentlemen, this is Sparkle Mami.

0: Królewicz w Chili Z.
1: No a teraz w Królewiczu powrót do ostatniej w dyskografii tego zespołu płyty Escape the Chaos. Mowa tutaj oczywiście o formacji Morcheeba. Mnie bardzo mile zaskoczyły wszystkie wasze maile i wszystkie wasze informacje związane z tym, o jak fajnie, panie Maćku, że słuchamy zespołu Morcheeba. No tak, zespół Morcheeba to klasyk popowego chilloutu. Zespół przeżywający oczywiście różne perypetie, no ale ich pierwsza płyta sprzed wielu lat, Who Can You Trust, no była absolutnie czymś zjawiskowym i na trwale zapisała się w historii muzyki rozrywkowej. Ja się dlatego też ponownie ucieszyłem, kiedy przypomniałem sobie o zespole Morcheeba, bo rzeczywiście, tak jak wspominałem już wcześniej, w pewnym momencie straciłem go trochę z radaru, no i nagle się okazało, że w zeszłym roku, dokładnie rok temu, zespół wydał bardzo udany nowy album Escape the Chaos, którego właśnie w tej chwili słuchamy. Ale przy okazji właśnie przesłuchiwania, przypominania sobie ostatniego albumu formacji Morcheeba, ja mam tutaj takie do was pytanie, no bo ostatecznie kilka tych płyt zespół Morcheeba nagrał na przestrzeni lat swojej działalności i chciałbym się zapytać, jaka płyta należy do waszych ulubionych? Czy właśnie ten słynny pierwszy album Who Can You Trust, a może Big Calm, a może Charango, a może właśnie ten najnowszy album Escape the Chaos, czy na przykład Blood Like Lemonade. Bardzo jestem ciekawy. maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl, no bo może zrobimy sobie taki kącik Morcheeby w Królewiczu. Co sądzicie o tym, żebyśmy przypomnieli sobie również trochę utworów z szerokiej dyskografii tego przesympatycznego brytyjskiego zespołu. Posłuchajmy teraz trzech utworów z ostatniej płyty. Call for Love, We Live and Die oraz Hold It Down. Ladies and gentlemen, this is Morcheeba.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Wiesz w Chili Z.
1: Przed chwilą ze swojej ostatniej płyty Escape the Chaos wybrzmiał w Królewiczu zespół Morciba. Ja mam nadzieję, że muzyka, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, jest dla Was jakąś ulgą w tym gorącym czasie, który nam teraz nastał, jest jakimś takim chłodnym, miętowo-cytrynowym koktajlem. Ja ostatnio lubię porównywać muzykę do drinków, szczególnie kiedy podczas takich temperatur powinniśmy dużo rzeczywiście pić i nawadniać się. Ciekawy jestem, jak radzicie sobie w tych upałach. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. I również mam niepłonną nadzieję, że kolejna porcja muzyki, która za moment zabrzmi w waszych głośnikach i w waszych uszach, także jest swoistą ulgą w tej uciążliwej, gorącej temperaturze. I to mówię ja, który uwielbiam, kiedy jest gorąco. Ponieważ mimo wszystko czuję się wtedy o wiele bezpieczniej niż jak jest bardzo zimno, ale wiem, że należę do mniejszości. Moje drogie, moi drodzy, teraz powrót do albumu, który jest świeżym albumem, który jest dodatkiem do albumu z zeszłego roku. Mowa tutaj o płycie Night Bloom Jeffa Goldbluma i The Mildred Snitcher Orchestra, która jest to płyta dodatkiem, takim aneksem do płyty Still Blooming poprzedniej. Jeff Goldblum i The Mildred Snitcher Orchestra, ja już wszystko powiedziałem na temat i tego artysty, tego znakomitego amerykańskiego aktora, który okazał się wybitnym jazzowym pianistą, aranżerem i świetnym wokalistą, no i który ma na swoim koncie już kilka świetnych płyt. Płyty, które wspólnie nagrywa właśnie z The Mildred Snitcher Orchestra i zaprasza do wykonywania standardów jazzowych znanych wokalistów i znane wokalistki. Teraz przed nami powrót do tych naprawdę przeuroczych z tego ostatniego albumu Night Blooms, Bewitched, Bothered and Bewildered. Kocham tę piosenkę. Tattoo oraz Lover. Tym bardziej wracam z przyjemnością do tej ostatniej, bo niedawno dostałem mail z zapytaniem jednego słuchacza, ależ to piękna piosenka, czy mógłby pan powiedzieć, co to jest i czy moglibyśmy usłyszeć jeszcze raz. A wiadomo, że pragnienia moich słuchaczy są dla mnie bardzo, bardzo istotne, w związku z tym bardzo proszę. Jeff Goldblum and Mildred Snitcher Orchestra, Bewitched, Bothered and Bewildered, Tattoo and Lover.
0: Królewicz w Chili Z.

W audycji Królewicz przed momentem słuchaliśmy standardów jazzowych zagranych przez Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra na najnowszej płycie tego ostatniego zatytułowanej Night Blooms. No i teraz, zgodnie z naszą tradycją, z tradycją ostatnich Królewiczów, jak wiecie, rok 2026 jest rokiem stulecia urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I w związku z tym obchodzimy tę rocznicę, stuletnią rocznicę urodzin tych wielkich gigantów jazzu, no w taki sposób jak potrafimy, słuchając utworów oryginalnych właśnie Johna Coltrane'a i Milesa Davisa, jak również płyt, które są nagrane i w których współcześni artyści składają hołd tym wielkim muzykom. Już niedługo, za mniej więcej miesiąc, ukaże się genialny album poświęcony obydwu muzykom. Będziemy oczywiście tego albumu słuchali, Nicholas Payton i Butcher Brown. Musimy na premierę tego albumu poczekać jeszcze trochę. Mamy jak na razie tylko trzy utwory. W związku z tym ja teraz

posługuje się płytą Johna Coltrane'a z roku 1960, wydaną w roku 1964. Jest to stosunkowo mało znana płyta. Płyta zatytułowana Coltrane Sound. Chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie kompozycją Equinox, życząc Wam oczywiście spokojnego tygodnia. Mam nadzieję, że usłyszymy się wspólnie już w najbliższy czwartek w audycji Królewicz na antenie Radia, czyli Z, że przetrwacie tę gorącą aurę. Oczywiście liczę na to, że to właśnie Radio, czyli Z jest taką Waszą ostoją ochłodu, chilloutu i właśnie przetrwania w tym, no, stosunkowo uciążliwym czasie. Moje drogie, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za to, że wspólnie posłuchaliśmy, no, kilku fantastycznych tematów muzycznych i świetnych piosenek. Życząc Wam oczywiście dobrej nocy, zostawiam Was sam na sam z mistrzem. Maciej Kulewicz i John Coltrane mówią Wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w najbliższy czwartek. Królewicz w Chili Z.

0: Słuchasz radia Chilli Z.
1: Test, test, test.

0: King. Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Black on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.